Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
12: Dziś poniedziałek, to 12 dzień października. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was o poranku na wiadomości.
13: Policja bada okoliczności ataku na jednego z pielęgniarzy w szpitalu w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem. Na medyka z nożem rzucił się 60-letni pacjent. Kieleccy funkcjonariusze poinformowali, że medykowi udzielono pomocy, został opatrzony, a jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. 60-letni napastnik trafił do szpitala psychiatrycznego. Arabia Saudyjska i dowodzona przez nie koalicja oskarża jemeńskich rebeliantów Huti o zbrodnie wojenne i zapowiada zdecydowaną odpowiedź militarną po ostatnich atakach na międzynarodowy port lotniczy w Riyadzie, stolicy kraju. Przypomnę, we wczorajszym uderzeniu zginęła jedna osoba, co najmniej 11 zostało rannych. Atak, jak podają saudyjskie władze, wyrządził znaczne szkody materialne. W poprzednim, w sobotę, zginęło 13 osób, rannych zostało 309. Huti zapowiedzieli kolejne ataki, których cele mają być saudyjskie lotniska oraz infrastruktura energetyczna. Kraków wybrał nowego prezydenta. Jego włodarzem przez najbliższe 2 lata będzie Łukasz Gibała, radny miasta, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. We wczorajszym głosowaniu zdobył ponad 62% głosów.
14: Ciężkie bardzo 2 lata przede mną. Trzeba będzie zbudować większość w Radzie Miasta, trzeba będzie naprawić finanse Krakowa. No więc to nie będzie łatwy czas. Będę się cieszył za 2 lata, jeśli się okaże, że faktycznie uda mi się tutaj posprzątać po poprzednikach i przywrócić normalność.
13: Mówił Gibała. Na senator Monikę Piątkowską, jego kontrkandydatkę popieraną przez Koalicję Obywatelską, zagłosowało około 38% wyborców. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski zarządzono po tym, jak w maju mieszkańcy odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego. Donald Tusk podziękował policjantom za szybkie i zdecydowane działanie po sygnale o możliwym ataku na premiera. Mężczyzna grożący zamachem został zatrzymany. Służby przeszukały jego mieszkanie. Polak kierował groźby zarówno pod adresem premiera, jak i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej w mailu wysłanym do Służby Ochrony Państwa.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
12: To nie będzie ciepły dzień, ale po kolei w tej chwili, jeśli chcecie wiedzieć, najchłodniej w naszym pięknym kraju jest w Kielcach. 40 stopnia Celsjusza. To już prawie zero. Najcieplej na Helu 10,6. U nas tak słabiutko jednocyfrowo. Co czeka nas w ciągu dnia? Czeka nas zmienne zachmurzenie, niewykluczone, że lokalnie pojawią się słabe opady deszczu. Biometr się pogorszył, będzie niekorzystny niemal w całym kraju. No to dobrego dnia wam życzę.
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness, Xtreme Fitness Gyms.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness, Xtreme Fitness Gyms.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzeniach Hunter.

0: majątkowych umieścił w alejach Najświętszej Maryi Panny dla szerokiej wiadomości mieszkańców.
1: Są tam prominentni politycy właśnie lewicy i kolegów lewicy, sympatyków, którzy od lat migrują między miejskimi spółkami i zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, w mojej ocenie nie mając do tego żadnych kwalifikacji.
2: Wreszcie uczciwa propozycja. Człowiek o kręgosłupie moralnym.
1: 191 907 zł 66 groszy. Jest to jedna z mniejszych kwot. Trzyma się bardzo mocno tego stołka. Tego stołka nie puści. To jest tego pokroju polityk, radny i człowiek. Przejdźmy dalej.
0: Mówił pełnomocnik Komitetu Referendalnego Marcin Nocoń. Happening możecie zobaczyć też w kolejnych dniach w częstochowskich centrach handlowych. W tej sprawie zajrzyjcie też na nasz profil na Facebooku i naszą stronę internetową. Pora na wyniki w nowej edycji budżetu obywatelskiego. W Częstochowie mieszkańcy znów zdecydowali o przeznaczeniu ponad 11 milionów złotych na prawie setkę inicjatyw. W głosowaniu ponad 22,5 tysiąca częstochowian wskazało dokładnie 98 projektów. Wśród nich jest oczekiwana budowa boiska piłkarskiego dla KS Jurajskie Wilki, miejsce spotkań Limanka czy doposażenie cyfrowe dla szkół i dostęp do e-booków. Frekwencja mogłaby być wyższa.
3: Mamy około 12%, przede wszystkim mało. 1 milion złotych dla w istocie klubu Raków na działanie integracyjne na stadionie. To mówimy o tych dużych, ale są i malutkie, bardzo fajne, na przykład dostęp do darmowych e-booków, audiobooków. To jest nawet obserwacja nieba, sympatyczne zadanie i zadania rewitalizacyjne. W tym roku właśnie wprowadziliśmy, ułatwią naszym mieszkańcom spędzanie atrakcyjne, rekreacyjne czasu.
0: Wśród pomysłów dzielnicowych nie zabrakło kreatywności, podkreśla wiceprezydent Zdzisław Wolski. Faktycznie na Mirowie powstanie punkt obserwacji nieba, na Parkitce miasteczko zagadek, a na Wrzosowiaku tor sprawnościowy typu ninja. Pomysłowości częstochowianom nie można odmówić. Na nowe zadania z puli rewitalizacyjnej zagłosowało ponad 18 200 osób. Niska frekwencja dzielnicowa udowadnia, że tego rodzaju zadań miasto potrzebuje.
4: Widać, że była potrzebna. Widzimy to po frekwencji, niestety. Jeśli chodzi o obszary objęte rewitalizacją, na tych terenach jest bardzo niska frekwencja. No, wymagają tego, żeby je wesprzeć, nie tylko infrastrukturalnie, ale także jeśli chodzi o kapitał ludzki. W tej puli nowej rewitalizacyjnej, ona nie była duża, bo trochę ponad 580 tysięcy. 6 zadań będzie realizowanych z tej puli, dedykowanych konkretnie na te tereny objęte rewitalizacją. Rewitalizacja skweru do Bosza na Rakowie. Będzie cykl spotkań integracyjnych.
0: Wyjaśnia Justyna Głąb z Urzędu Miasta i referatu prowadzącego budżet obywatelski. Część częstochowskich dzielnic i ich mieszkańców włącza się bardziej aktywnie w głosowanie. Najwyższą frekwencję, przekraczającą 53%, odnotowano na Mirowie. Dzięki temu niewykorzystane środki w wysokości 594 tysięcy złotych zostaną rozdysponowane jako dodatkowa pula. Oprócz Mirowa pieniądze trafią dla dzielnicy Wyczerpy Aniołów. Częstochowianie nadal najlepiej dostrzegają braki i potrzeby blisko siebie.
4: Będą też dwa defibrylatory nowe, zewnętrzne, na Starym Mieście, na Starym Rynku dokładnie i na Placu Daszyńskiego. Będzie również cicha impreza taneczna, tak zwane silent disco i będzie jeszcze mural promujący adopcję, też na obszarze dzielnicy Raków.
0: Dodaje Justyna Głąb z referatu dialogu i praw człowieka w częstochowskim magistracie. Miasto ogłasza listę przegłosowanych zadań w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Częstochowianie zauważają kontrowersyjne projekty, które ponownie są realizowane, a negatywnie ocenia je coraz liczniejsze grono osób. Duża część z 20 zaproponowanych dzielnicowych pikników pod szyldem pomocy dla zwierząt znów zyskała poparcie częstochowian.
5: W częstochowskim budżecie obywatelskim znów znalazł się w tym roku pakiet zadań pod szyldem dzielnicowych festynów Gramy dla Schroniska. Dlatego radna Karolina Stępień złożyła oficjalną interpelację do władz. Sprawa dotyczy 20 identycznych zadań w tegorocznej edycji na łączną kwotę blisko 1 300 000 zł. Polegają one na organizacji koncertów i festiwali, które rzekomo mają wspierać schronisko dla bezdomnych zwierząt. Jak ustaliła radna, miejska placówka przy ulicy Gilowej nie jest inicjatorem imprez, nie udzielała też zgody na wykorzystanie swojej nazwy, a budżety poszczególnych wydarzeń po 64 900 zł każde przeznaczone są w całości na oprawę techniczną, ochronę czy catering podczas imprezy bez bezpośredniego wsparcia finansowego dla bezdomnych zwierząt. Co najmniej połowa z pikników znów doczeka się realizacji. W przyszłym roku to kwota ponad 600 tysięcy złotych. Urząd Miasta odmówił ujawnienia nazwisk wnioskodawców, dlatego radna oczekuje teraz rzetelnych wyjaśnień ze strony magistratu.
0: Temat śledzi Mariusz Osyra, będziemy mówić o nim więcej w Radiu Jura. Przetarg na kolejny etap.

0: etap rewitalizacji parku Lisiniec. Częstochowa chce zmienić otoczenie zbiorników Pacyfik i Bałtyk oraz zmodernizować wjazd i główną aleję parkową biegnącą od ulicy Świętej Jadwigi. Wszystko ma być gotowe jednak dopiero za 4 lata. W studiu ze mną Robert Krzyżaniak. Powiedz, jaki jest zakres prac?
1: Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń do końca sierpnia przyszłego roku, a następnie realizacja wszystkich tych prac do końca października 2030 roku. Wyburzone zostaną stare budynki magazynowe, a w ich miejsce powstanie zaplecze gastronomiczne, biurowe i techniczne dla wschodniej części parku. Planowany jest również nowy magazyn na wodny sprzęt. Nowy wygląd zyska również główna aleja prowadząca w głąb parku nad Bałtyk. Zmodernizowane zostanie jego nabrzeże, zbudowany będzie stały pomost do cumowania sprzętu wodnego i brodzik dla dzieci w części południowej. Przebudowany zostanie również parking od strony ulicy Świętej Jadwigi, dojazd do niego, a także dotychczasowy układ komunikacyjny.
0: Ja jeszcze dodam, że opracowanie objęło 18 hektarów powierzchni parku Lisiniec, zakładając także na przykład miejsce na scenę letnią z zapleczem technicznym czy rozbudowę istniejącego skateparku. Dzieci z Częstochowy i regionu będą miały w przedszkolach naturę na wyciągnięcie ręki. Miejskie przedszkole nr 38 w Częstochowie znalazło się w gronie wybranych placówek pilotażowej edycji programu Eko Przedszkolak 2026. Wygrane środki pozwolą stworzyć przy placówce wyjątkowy mini ogród botaniczny pod nazwą Cztery Pory Roku, gdzie najmłodsi mieszkańcy miasta będą w praktyce poznawać tajniki przyrody. W całym województwie śląskim nagrodzono łącznie 75 przedszkoli, przeznaczając na ten cel ponad 3 miliony 716 tysięcy złotych.
2: Jednym z najważniejszych punktów, jeżeli chodzi o listę priorytetów, które podjęliśmy do realizacji, to jest edukacja. Edukacja społeczeństwa. A edukacja najmłodszych jest tutaj na najwyższym podium, ponieważ im więcej tej wiedzy, tym więcej wartości pokażemy, młodzież doświadczy. Dla nich najważniejsze jest to, że mogą dotknąć, spróbować. W naszych czasach tak naprawdę w kwestii doświadczeń, czy to z biologii, chemii, przyrody, czy innych przedmiotów, spotykaliśmy się w szkołach średnich, czy też nawet na uczelniach wyższych. Tutaj to już jest w szkołach podstawowych, a nawet i będzie teraz możliwość w przedszkolu, więc ta wartość dodana i wartość nadrzędna.
0: Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach Mateusz Pindel zapowiedział już, że ze względu na ogromne zainteresowanie akcja będzie kontynuowana w kolejnych latach. Ma być też szerszy zakres podobnych działań w kolejnym konkursowym rozdaniu.
2: Obserwujemy, że też za przykładem funduszu w Katowicach, bo staramy się też być takim prekursorem tych różnych dobrych rozwiązań w zakresie edukacji. Też inne fundusze podążają. Też mamy dobrą informację. Będzie program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska skierowany właśnie, jeżeli chodzi o edukację ekologiczną, na cały kraj.
0: Zapowiadał Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Studenci wracają na uczelnie. W mieście znów widać większy powakacyjny ruch pieszych. Nie zapominajcie, aby odwiedzać Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jesień też oznacza spore zapotrzebowanie na życiodajny lek, który mogą dać jedynie sami honorowi dawcy. Częstochowski Klub Honorowych Dawców Krwi Legion przypomina, że krew to jedyny lek, którego nie da się wyprodukować. W wielu przypadkach jest ona jedynym możliwym ratunkiem.
3: Leczenie, które powoduje to, że spada nam poziom hemoglobiny, czy też długotrwałe leczenie, czy właśnie w jakiś wypadek, gdzie jesteśmy zranieni i mamy duży ubytek krwi, no to w tych wszystkich przypadkach nie da się tego zrobić w inny sposób, jak po prostu dokonać transfuzji krwi i uzupełnić ten niedobór w organizmie. W samym dniu oddania krwi trzeba pamiętać o tym, żeby zjeść śniadanie, nie przychodzić na czczo, bo tej krwi z naszego organizmu upłynie sporo więcej niż podczas oddawania krwi do badań. Jest to 450 ml i organizm musi mieć z czego uzupełnić te braki. Należy pamiętać o tym, żeby się dobrze nawodnić, dzień wcześniej wypić minimum 2 litry wody lub więcej.
0: Mieszkańcy naszego miasta mogą oddawać ten cenny dar od poniedziałku do soboty w częstochowskim punkcie przy ulicy Kopernika 38. Przed wizytą warto pamiętać o wodzie, lekkim posiłku i zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości z numerem PESEL. Instruował potencjalnych krwiodawców Piotr Gajda. Legion w Częstochowie współpracuje na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej ze Stowarzyszeniem Częstochowskie Amazonki.
4: Witajcie po pięknym jesiennym weekendzie. Jest poniedziałek, pora wrócić do rzeczywistości, a my o poranku wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
5: Radio Jura.

0: Mamy poniedziałkowy poranek, 12 dzień października. Cóż tam w kalendarzach nam się pojawia? Ale mamy taką informację, że słońce dopiero wstanie i zrobi to 5 minut przed godziną 7, a zacznie zachodzić 11 minut przed godziną 18. Dzień trwać będzie 10 godzin i 53 minuty. Jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny i 11 minut. No i pomyślcie sobie, co to się będzie działo w grudniu. Jakie te dni będą krótkie. Maksymilian, Witold, Marcin, Felix, Edwin, Serafin, Edwina, Maksymiliana, Eustachy, Witolda, Eustachiusz, Grzymisław, Cyriak i Grodzisław dziś świętują swoje imieniny. A inne okazje do świętowania jest Dzień Kolumba w Ameryce. Nie wiem, czy wszyscy mieszkańcy tego kraju się cieszą. Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu jest także Dzień Bezpiecznego Komputera. No, w tych czasach warto zadbać o jego bezpieczeństwo.
1: Radio Jura.
2: Reklama.

0: najwyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
1: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
2: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Simbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Simbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45/47.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Deszcz, wiatr, jesienne porządki.
5: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
6: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
7: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
6: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
7: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
6: www.traktom.pl.
7: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
8: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr Materas. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Dr Materas. Teraz twój sen w stylu italiano.
9: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny zanim...

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla Ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
2: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: realizacji i zamów dróg ściennych.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: Dzisiaj w Częstochowie i w całym regionie czeka nas dzień, gdzie będą i chmury, i trochę słońca w różnych proporcjach. To w ciągu dnia będzie wyglądało. Więcej pogodnego nieba synoptycy obiecują jutro w pierwszej części dnia. Termometry nas nie rozpieszczają. Okolice szóstki nad ranem mieliśmy. W ciągu dnia do stopni 11. No, wprawdzie to wynik dwucyfrowy, ale nie taki, o jakim byśmy być może marzyli. Jutro przez sporą część dnia będzie dużo pogodnego nieba.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Podobno w naszym kraju pojawiło się nowe zjawisko atmosferyczne w postaci spadających styropianowych pudełek. To fragmenty stacji pomiarowych, jeśli chodzi o badania meteorologiczne. Te pudełka podczepiane są do balonu napełnionego wodorem na długiej lince. No i w górę, pną się w górę nawet do 35 km. Tam balon pęka. No i takie małe styropianowe pudełko potrafi spaść z 30 km na ziemię. Podobno można to zbierać i podobno są też tacy, którzy traktują to jako hobby. Szukają takich pudełek. No ale pamiętajcie, tam w środku jest elektronika, a z nią też trzeba umiejętnie postępować. Ja przyznam szczerze, nie spotkałem nigdy czegoś takiego, ale jeśli wy, to pamiętajcie, ostrożność zawsze jest wskazana, bo ostatnimi czasy różne rzeczy nam z nieba spadają.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
0: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
0: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
0: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
3: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
4: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
5: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
6: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces twojego biznesu.
7: Salon Xland zaprasza na drugą edycję targów dziecięcych. 23 i 24 października przy Krakowskiej 45. Na miejscu eksperci topowych marek pomogą ci wybrać wózek, fotelik oraz domową wyprawkę. Specjalne oferty cenowe, których nie możesz przegapić. 23 i 24 października Salon Xland Częstochowa, Park Handlowy Warta.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: To Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. O reklamie.
4: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: Czy pogoda będzie dla nas dzisiaj łaskawa? Czy czeka nas coś niespodziewanego i zaskakującego? Spróbuję odpowiedzieć na te pytania tuż po wiadomościach, a te startują u nas punktualnie o godzinie 7.
1: Będą potrzebne działania na rzecz bezpieczeństwa w placówkach oświatowych w wiadomościach Radia Jura w poniedziałek o 7. Wracamy do gorącego tematu. Będzie także przegrana Rakowa z GKS-em Katowice i Łukasz Gibała, nowym prezydentem Krakowa. Bezpartyjny kandydat wygrał drugą turę przedterminowych wyborów. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
3: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
4: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
3: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
4: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
5: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
6: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
9: Po reklamie.
10: Poniedziałek, 12 dzień października, na zegarach godzina 7, a przed nami wiadomości.
11: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Przed weekendem po tragicznych wydarzeniach w szkołach na terenie kraju wystraszeni rodzice w dużej mierze nie puścili swoich dzieci na zajęcia i nie odprowadzali swoje pociechy pod drzwi placówek. Dyrektorzy alarmowali, że większość uczniów nie przyszła na lekcje. Takie sygnały płynęły zarówno z Liceum Mickiewicza czy Częstochowskiego Liceum Biegańskiego. Tak było też w podstawówkach. Będą potrzebne dalsze działania na rzecz bezpieczeństwa, współpracy z rodzicami i pedagogami oraz przy udziale służb.
12: Na pewno my będziemy starali się i będziemy odpowiadać wspólnie z pedagogami i psychologami szkolnymi na te problemy, które pojawią się wśród dzieci, bo ta sytuacja na pewno też dotknęła dzieci. Na wtorek mamy zaplanowane spotkanie dyrektorów częstochowskich szkół z policją, ze strażą pożarną, a także z naszą poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Będziemy odpowiadać sobie na te pytania, które się pojawiły, a także powtarzać sobie po raz kolejny wszystkie procedury, bo szkoły są gotowe.
11: Deklarował wiceprezydent Częstochowy Łukasz Pabiś, odpowiedzialny za oświatę. W rejonie szkół zaktywizowane patrole mundurowe i w cywilu, policjantów, strażników miejskich, jak i straży granicznej.
13: Wiadomości Radia Jura.
11: Dobre informacje dla mieszkańców gminy Kruszyna. Ruszyły przygotowania do pierwszego etapu przebudowy drogi Baby Jacków. Przy tej okazji wybudowane zostanie chodnik i odwodnienie. To pierwszy etap zaplanowanych prac w gminie dla tej drogi. Koszt realizacji to niemal 6 milionów złotych, w tym 2 miliony stanowi dotacja z budżetu gminy Kruszyna. Termin zakończenia robót planowany jest na koniec 2027 roku.
13: Sport w Radiu Jura.
11: Raków przegrał z GKS-em Katowice. Gorycz porażki 1-4 w kibicach pozostanie na długo, a to miał być wieczór przełamania przy Limanowskiego. Zamiast tego kibice przeżyli kolejny zimny prysznic. Trener Tomasz Kaczmarek na pomeczowej konferencji analizował grę, na koniec wyraził wiarę w swój zespół.
14: Tu jest bardzo dużo osobowości i doświadczenia w tej szatni. Tu na pewno jest grupa zawodników, która umiejętności takie, żeby to dźwignąć. Główna odpowiedzialność jest na mnie. Ja jestem tą osobą, która w takiej sytuacji jest jakby, ma największą odpowiedzialność za prowadzenie tego, za utrzymanie spokoju, za to, aby dać zawodnikom wsparcie, żeby ich przez to wszystko przeprowadzić. Dzięki Bogu już kilkakrotnie w takiej sytuacji byłem.
11: Kolejne spotkanie na wyjeździe z wieczystą Kraków. W Radiu Jura pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
15: Przed nami 2 lata ciężkiej roboty, tak deklaruje Łukasz Gibała i przekonuje, po 24 latach krakowianie odzyskali swoje miasto.
16: Takie słowa usłyszeliśmy tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników drugiej tury przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Od 5 godzin mamy już oficjalnie wyniki Miejskiej Komisji Wyborczej.
15: Przy Urzędzie Miasta Krakowa, przy Placu Wszystkich Świętych o poranku, Maciej Sołtys, jak wyglądała reakcja sztabu po ogłoszeniu wyników?
17: No oczywiście był wybuch radości, okrzyki "Tu jest Kraków" i gromkie "Łukasz, Łukasz".
9: za scenę. Nowy prezydent Krakowa dziękował swojej partnerce i współpracownikom. Potem zapowiedział: trudne dwa lata.
17: Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić.
9: Gibała powiedział też, że zna już nazwiska swoich zastępców, ale nie zdradził żadnych konkretów.
16: 9 szkół w mieście i gminie Wyszków na Mazowszu dziś i jutro zawiesza zajęcia. Poinformowała o tym wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
15: A decyzję podjęto w związku z ostatnimi aktami agresji. W czwartek, przypominamy, 15-latek w Leszczydole Nowina chranił nożem 3 osoby. W wyniku tego ataku zmarła 37-letnia woźna.
16: Dzisiaj Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przedstawić instrukcję reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
18: To jest instrukcja dla dyrektorów.
15: 3 osoby, w wyniku tego ataku zmarła 37-letnia woźna.
16: Dzisiaj Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przedstawić instrukcję reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
18: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie

0: Energetycznym między Rosją a Ukrainą odnosiło się jedynie do zaprzestania ataków na rafinerie przez obie strony i oczekuje, że Ukraina będzie go przestrzegała. Taką informację przekazuje portal Axios, powołując się na urzędnika Białego Domu.
1: Kijów chce rozejmu obejmującego też ataki na elektrownie i inne obiekty.
0: W sobotę amerykański prezydent w ostrych słowach skrytykował Wołodymyra Zełenskiego. To on chce stwarzać problemy dla świata, a Trump, przypominamy, jeszcze przed weekendem ogłosił światu, że uzgodnił z Władimirem Putinem dostawę rosyjskiego oleju napędowego na rynek światowy i rynek amerykański.
1: Wołodymyr Zełenski wieczorem informował, że choć Ukraina jest gotowa do rozejmu, to Rosja nadal atakuje. Wieczorem drony Shahid uderzyły w elektrociepłownię w Charkowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
5: Dzisiaj w Częstochowie i w całym regionie czeka nas dzień, gdzie będą i chmury, i trochę słońca w różnych proporcjach. To w ciągu dnia będzie wyglądało. Więcej pogodnego nieba synoptycy obiecują jutro w pierwszej części dnia. Termometry nas nie rozpieszczają. Okolice szóstki nad ranem mieliśmy. W ciągu dnia do stopni 11. No, wprawdzie to wynik dwucyfrowy, ale nie taki, o jakim byśmy być może marzyli. Jutro przez sporą część dnia będzie dużo pogodnego nieba.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
6: Dzień dobry w poniedziałek. Wiadomo, o co chodzi. Poniedziałek. Ale damy radę.
5: Zobacz ciekawe, nastawcie radio głośniej, no to rozpoczynamy.
6: Ewelina Kroczek
5: i Marek Moc.
6: I gramy.
3: Radio Jura.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Nieśmiało delikatnie przypominamy, że mamy poniedziałkowy poranek. Czas u nas na horoskop. Zróbcie głośniej.
1: Zodiakalny koziorożcu, poniedziałek przyniesie okazję do załatwienia sprawy, którą od dawna odkładasz. Zrób pierwszy krok. Może się okazać, że więcej czasu zajęło ci martwienie się niż samo działanie.
0: Lew, ktoś poprosi cię dziś o zdanie, a twoja podpowiedź naprawdę mu pomoże. W sprawach sercowych też postaw na prostotę. Zwykłe mam ochotę cię zobaczyć, wystarczy.
1: Panno, nie wszystko pójdzie dziś według planu, ale drobna zmiana może wyjść ci na dobre. Wieczorem zostaw coś na jutro. Odpoczynek nie musi czekać, aż skończysz całą listę.
2: Radio Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę olsema.pl.
1: Poniedziałkowy poranek, kawa już wypita, czy dopiero się parzy? Jak tam u was? Bo wiadomo, u nas jest Moc, czyli Marek. Jesteś Marek? Marek?
2: Jestem, czuwam.
1: Jest też Moc Porannej Kawy, czyli konkurs. Przeglądamy formularze, które wypełniacie na naszej stronie internetowej. Marek, jakie wiadomości do nas docierają? Jaką moc ma ta poranna kawa?
2: Nania pisze, poranna kawa daje mi moc spokojnego odpowiadania na pytania. Nawet na to zadane w poniedziałek o 7 rano. Mamo, a wyprałaś mi strój na WE?
1: Tak, może kawa nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale pomaga nie powiedzieć wszystkiego, co człowiek pomyśli.
2: A u nas do wygrania kawa ziarnista Olsema i bon do sklepu olsema.pl. Pierwsze rozdanie po 9:00.
1: Zgłaszajcie się. Niech moc porannej kawy będzie z wami.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
4: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
5: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
6: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
5: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
6: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy EcoOkna.
5: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
6: Profesjonalny montaż i serwis.
5: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
6: Sinbud.pl.
7: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
8: Gastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
8: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie, przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
14: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
2: Poranek pochmurny, po południu trochę przejaśnień i rozpogodzeń zapowiadają synoptycy dla Częstochowy i całego regionu. Jeśli chodzi o temperaturę, to wczesnym popołudniem, gdzie będzie najcieplej, a właściwie najmniej zimno, to stopni 11. Podobna temperatura czeka nas jutro, nieco przybędzie stopni na termometrach w środę, wtedy też 14 stopni ma się pojawić. Jutro pierwsza część dnia ma być bardzo piękna, pogodna i słoneczna.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: To poniedziałkowy poranek z Radiem Jura.
1: A my planujemy z wami dzień. Macie w domu kogoś, kto zawsze musi wiedzieć, kto, co i dlaczego. W Częstochowie powstaje klub młodego dziennikarza Alternatywa. Pierwsze spotkanie dziś o 17 w kawiarni Alternatywa 21 przy Starym Rynku. Doświadczenie niepotrzebne. Ciekawość mile widziana.
0: A jeśli pytań jest dużo, ale trudno się dogadać, przyda się tydzień mediacji. Do piątku od 9 do 15 mieszkańcy mogą korzystać z telefonicznych dyżurów mediatorów.
1: A wieczorem mamy dwie propozycje teatralne. O 18 w Częstochowskim Teatrze Mickiewicza Jako w niebie, Teatru na czasie w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Wystąpi też Krzysztof Niedźwiecki z gośćmi.
0: Pozostaje ustalić, kto na co ma ochotę. Najlepiej polubownie.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
4: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
5: Hola, hola! Hotel Sonex zwoła. O piątkowej i sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla was mamy. Hotel Sonex i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
6: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
7: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
8: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi. Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
13: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
3: Po reklamie.
14: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: sobota, poniedziałkowy poranek, 12 dzień października, już po 8. Sprawdzimy, dlaczego ściszamy radio przy parkowaniu i czy nos potrafi nas namówić na większe zakupy. Ale wcześniej wiadomości z regionu, z kraju i ze świata. Zostańcie z nami.
1: Po wypadku są utrudnienia w ruchu w miejscowości Szarki w wiadomościach Radia Jura o 8. Ważne informacje dla kierowców w powiecie kłobuckim. Wrócimy także do tematu numer 1 w ostatnich dniach, czyli bezpieczeństwa w szkołach. A dzisiaj policyjne patrole znów pojawią się w okolicach placówek oświatowych. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
3: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
4: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
3: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
4: I przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
5: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
6: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: Realizacji i zamów druk ścienny.
1: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
2: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
3: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
4: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
5: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
6: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oskar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, to już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
10: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
11: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
12: Po reklamie.
13: Na zegarach już godzina 8, jest poniedziałek, to 12 dzień października. Czas na wiadomości.
14: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek poranny wypadek w miejscowości Szarki, to powiat kłobucki. Jedna osoba została poszkodowana. Są utrudnienia w ruchu. Do wypadku doszło po godzinie 6 na drodze krajowej numer 43. W wyniku zdarzenia droga została zablokowana w obu kierunkach. Wyznaczono objazdy. Od godziny wprowadzony jest tam ruch wahadłowy. I dalsze informacje. Część uczniów przed weekendem nie stawiła się w szkole na zajęcia. To efekt internetowych pogróżek. Takie sygnały płynęły zarówno z liceum Mickiewicza, jak i Biegańskiego. Tak było też w podstawówkach. Jak deklaruje wiceprezydent Łukasz Pabiś, odpowiedzialny za częstochowską oświatę, w rejonie szkół zaktywizowane patrole mundurowe i w cywilu włączyły się też jednostki policji zajmujące się cyberprzestępczością, internetową dezinformacją i hejtem w sieci.
15: Reakcje w zasadzie na większość zagrożeń, które może się pojawić, te procedury cały czas trzeba przypominać. Natomiast ja apeluję, żebyśmy korzystali ze sprawdzonych źródeł, ze źródeł wiarygodnych. Jakie to są źródła? Przede wszystkim informacje, które są dystrybuowane przez organ prowadzący, czyli Urząd Miasta Częstochowy. To są informacje, które są dystrybuowane przez dyrektorów szkół, choćby za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Strona naszego Śląskiego Kuratorium Oświaty i strony służb, które na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo.
14: Czy nasza młodzież w Częstochowie może czuć się bezpiecznie? Z tym pytaniem wrócimy za godzinę.
16: Radio Jura poleca.
14: Październik upływa pod znakiem różowej wstążki, a częstochowscy studenci medycyny udowadniają, że o profilaktyce można rozmawiać w niezwykle słodki i przystępny sposób. W najbliższą środę przyszli lekarze z UJD szykują w Alejach Najświętszej Marii Panny pomysłową profilaktykę i akcję edukacyjną pod hasłem Think Pink – ugryź raka piersi na słodko.
12: Działamy w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny i FMSA Polska w oddziale Kandydat Częstochowa. Jest to organizacja międzynarodowa, działająca w niemal każdym państwie na świecie. Zrzesza wszystkich przyszłych lekarzy, którzy dzielą się wiedzą medyczną na studiach, ale również chcą szerzyć, propagować profilaktykę dla innych. Chcemy wyjść do ludzi, bo głównie takie akcje jakieś profilaktyczne dzieją się w murach uczelni. Żeby zorganizować coś na zewnątrz, to już trzeba większej pracy, ambicji i my pokazujemy, że się da. Chcemy współpracować z różnymi instytucjami.
14: Jak mówi nam Jadwiga Łukasik, przedstawicielka stowarzyszenia IFMSA, nasi studenci we współpracy z częstochowskimi amazonkami będą uczyć prawidłowego samobadania piersi i promować profilaktykę onkologiczną. Będziemy wracać w Radiu Jura dziś do tego tematu. Teraz pozostałe informacje. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
16: Łukasz Gibała, zwycięzcą krakowskiej drugiej tury o poranku, tak jak zapowiadał na Rondzie Mogilskim w centrum miasta. Dziękuję wyborcom za poparcie.
17: Pełne wyniki ze wszystkich obwodów głosowania. Po pierwszej opublikowano na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. 62,12% głosów dla Łukasza Gibały.
16: Monika Piątkowska, 37,88% poparcia przy 44% frekwencji.
17: Zwycięzca zapowiada teraz 2 lata ciężkiej pracy dla Krakowa i jego mieszkańców.
16: A od czego ta praca powinna się rozpocząć? O to pytamy o poranku na krakowskim rynku. Łączymy się z naszymi reporterami Michałem Krasoniem i Pawłem Koniecznym.
18: Dzień dobry, kłaniamy się.
16: Jakie zdanie mieszkańców Krakowa? Powinny być pierwsze decyzje nowego prezydenta.
18: Mieszkańcy wskazują przede wszystkim na 2 sprawy. Korki i finanse miasta, ale problemów do rozwiązania jest znacznie więcej.
19: W pierwszej kolejności może te strefy takie zlikwidować tak, dla tych samochodów, dla mieszkańców przynajmniej Krakowa. No.
20: Czy trochę by się przydał uzdatnić ruch kołowy?
21: Moim zdaniem teraz chyba powinno być tak, że stop tym deweloperom rozbudowy.
18: Tyle mieszkańcy Krakowa. Swoje pierwsze decyzje zapowiedział już wczoraj Łukasz Gibała.
22: A pierwsza z nich ma dotyczyć Doliny Prądnika.
23: Chodzi o to, że tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle.
22: Druga dotyczy biletów komunikacji miejskiej.
23: Zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
22: Z krakowskiego rynku głównego Paweł Konieczny
18: i Michał Krasoń.
17: Dziś policyjne patrole znów pojawią się w szkołach i ich pobliżu. Do wczoraj w ramach akcji związanej z niebezpiecznymi sytuacjami po atakach w placówkach oświatowych zatrzymano aż 117 osób, głównie w wieku 13-19 lat.
16: Służby podkreślają raz jeszcze, nie ma powodu, by mówić o internetowym challenge'u ani...
17: Po atakach w placówkach oświatowych zatrzymano aż 117 osób, głównie w wieku 13-19 lat.
16: Służby podkreślają raz jeszcze, nie ma powodu, by mówić o internetowym challenge'u ani działaniu tych osób w porozumieniu.
24: Nie można wykluczyć, że takie narastające

0: prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
3: Poranek pochmurny, po południu trochę przejaśnień i rozpogodzeń zapowiadają synoptycy dla Częstochowy i całego regionu. Jeśli chodzi o temperaturę, to wczesnym popołudniem, gdzie będzie najcieplej, a właściwie najmniej zimno, to stopni 11. Podobna temperatura czeka nas jutro, nieco przybędzie stopni na termometrach w środę, wtedy też 14 stopni ma się pojawić. Jutro pierwsza część dnia ma być bardzo piękna, pogodna i słoneczna.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
4: O tej porze to już raczej po śniadaniu. Dzieci w szkole, wy w pracy.
3: A może wszystko przed wami. Każdy ma swoje tempo.
4: My wszystkim dotrzymujemy towarzystwa. Ewelina Kroczek
3: i Marek Moc.
4: Zapraszamy.
5: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: 12 października. Zastanawiacie się, jaki to będzie dzień? No, możemy zerknąć w numerologię, oczywiście z przymrużeniem oka. A więc tak, 12, 1 plus 2 daje 3. Numerologiczna trójka kojarzy się z pomysłowością, rozmową i poczuciem humoru.
0: Czyli sugerujesz, że zagadać do kogoś, z kim zwykle tylko mijamy się w drzwiach, tak?
1: No dlaczego nie? Niech ten poniedziałek będzie trochę bardziej towarzyski.
0: A jeśli szef zapyta, dlaczego tyle dziś rozmawiacie?
1: No to na numerologię bym się jednak nie powoływała. Nie, raczej nie. Radio Jura.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Czasem pytamy Was, czy też tak macie, i myślę, że to jest dobra pora, żeby zadać to pytanie. Sytuacja jest następująca. Jedziecie, grę radio, wszystko dobrze, ale kiedy trzeba zaparkować w ciasnym miejscu? Pierwsza rzecz, ściszyć muzykę, żeby lepiej widzieć. Zdarza się?
0: Tak, jeszcze pasażer słyszy. Poczekaj, poczekaj, teraz nic do mnie nie mów.
1: No właśnie, a przez całą drogę rozmowa zupełnie nie przeszkadzała. A tu nagle pełne skupienie, lusterko, kierownica, jeszcze kawałeczek. Uff, udało się. Też tak macie? Też?
0: Tak, tylko pamiętajcie, żeby znów potem podgłośnić radio. Obiecujemy nie komentować, czy jest równo.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
4: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Simbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Simbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Rocha 45/47.
5: Hola, hola! Hotel Sonex zwoła. O piątkowej i sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonex i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację

0: to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
5: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
6: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
12: W ostatnich dniach ciśnienie troszeczkę było niestabilne. Spadało, rosło. Co czeka nas dzisiaj? Ano czeka nas wzrost ciśnienia. Sam biometr, czyli czynnik, który ma wpływ na nasze samopoczucie, jest raczej nie najlepszy. Do tego jeszcze dołożymy bardzo nieprzyjemny wiatr wiejący z zachodu. No i to daje nam taką mieszankę pogodową, co oznacza, że dzień w Częstochowie i w całym regionie nie będzie zbyt przyjemny. Po południu trochę więcej przejaśnień i rozpogodzeń.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę olsema.pl.
1: Jak wam mija poniedziałek, pytamy. Jeśli właśnie przy kawie, to pojawia się kolejne pytanie. Jaką moc daje wam ta pierwsza poranna filiżanka?
2: Magda na przykład pisze: poranna kawa to moje 10 minut spokoju, zanim wszystkich obudzę. Siadam w kuchni, włączam radio i przez chwilę niczego nie muszę.
1: Moc spokojnego rozpoczęcia dnia. No, w poniedziałek szczególnie się przydaje. A jak jest u was? Opiszcie to w formularzu konkursowym na naszej stronie. Oczywiście do wygrania kawa ziarnista firmy Olsema, do sklepu internetowego olsema.pl. Pierwsze rozdanie po 9:00 i koniecznie miejcie telefon pod ręką.
2: No, kawę możemy wam zapewnić. Tylko z 10 minutami spokoju trzeba się jakoś dogadać z domownikami.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
4: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny, oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
5: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
9: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
13: Blik.
14: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
17: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
18: Za mnie!
19: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
20: Dobrze.
19: 15 zł.
20: Lepiej.
19: 20 zł.
20: Najlepiej. Na Orlenie?
19: Ciepło.
20: Z kuponami?
19: Cieplej.
20: W Orlen witaj.
21: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
22: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: po reklamie.
13: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: poniedziałkowy poranek my po dziewiątej wyłowimy coś z sieci, a w cyklu Wow, jesteśmy pod wrażeniem. Poznacie solenizantów, którym 100 lat już nie wystarcza. Zostańcie z nami, za chwilę wiadomości.
1: 55 nietrzeźwych osób za kółkiem w Radiu Jura o 9:00. Policyjne statystyki z weekendu. Wrócimy także do tematu rezygnacji rektora UJD z pełnionej funkcji i przedterminowych wyborach na uczelni. 20 tysięcy policjantów ma być dziś zaangażowanych w działania na terenie szkół w całej Polsce. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: najwyższych obrotach. Drift Festival w N1 w Częstochowie.
1: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
2: Likwidacja outletu Ozgar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Ozgar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
15: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Po reklamie.
19: W kalendarzach poniedziałek, 12 dzień października, już 9 na zegarach, przed nami wiadomości.
20: 209 zdarzeń drogowych, 11 osób zostało rannych. Joanna Mielimonka, zapraszam na wiadomości w Radiu Jura o 9. Na początek policyjny raport z dróg województwa śląskiego po weekendzie.
21: Dzieje się na drogach.
20: Niestety są też zatrzymani nietrzeźwi kierujący. W sumie to 55 osób, które w ogóle nie powinny wsiadać za kierownicę. Przed nami nowy tydzień, dlatego apel do kierowców o ostrożność pozostaje ciągle aktualny. Jest również apel do pieszych o korzystanie z elementów odblaskowych, które znacząco poprawiają widoczność i zwiększają bezpieczeństwo po zmroku.
21: O tym się mówi w regionie.
20: Będą potrzebne dalsze działania na rzecz bezpieczeństwa, współpracy z rodzicami i pedagogami oraz przy udziale służb w rejonie szkół. Zaktywizowano patrole mundurowe i w cywilu. Włączyły się bowiem też jednostki policji zajmujące się cyberprzestępczością, internetową dezinformacją i hejtem w sieci. Czy nasza młodzież w szkołach w Częstochowie może czuć się bezpiecznie?
22: Nie mogę mówić chyba o szczegółach tych działań operacyjnych, które są prowadzone, natomiast myślę,
12: że możemy czuć się bezpiecznie. Policja czuwa, służby czuwają, informacje pojawiają się w przestrzeni publicznej o zatrzymaniach kolejnych uczniów, którzy pozwalali sobie na niewybredne komentarze pod kątem nauczycieli albo grozili na grupach WhatsAppowych. Tutaj apel też do naszych uczniów, do młodzieży. Pamiętajcie, że w internecie nikt nie jest anonimowy.
20: Tłumaczy Łukasz Pabiś, zastępca prezydenta miasta Częstochowy.
18: Wiadomości Radia Jura.
20: Uniwersytet Jana Długosza czeka przedterminowe wyłonienie nowych władz. Dotychczasowy rektor oficjalnie złożył rezygnację z funkcji szefa UJD po tym, jak półtora roku temu został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i zawieszony w jego obowiązkach. Jego zadania przejął profesor Bogusław Przywora. Od kilkunastu miesięcy jest osobą pełniącą obowiązki. O oficjalne oświadczenie pytał w siedzibie przy ulicy Waszyngtona Mariusz Osyra.
22: Będą przedterminowe wybory władz w Uniwersytecie Jana Długosza.
23: Rektor, profesor doktor habilitowany Janusz Kapuśniak zrezygnował z funkcji rektora Uniwersytetu. W wydanym oświadczeniu profesor poinformował, że postępowanie prokuratorskie od ponad półtora roku uniemożliwia mu pełnienie funkcji rektora. No i jednocześnie po uzyskaniu informacji o sytuacji finansowej Uniwersytetu podjął decyzję o rezygnacji z funkcji rektora.
20: Potwierdza Marek Makowski, rzecznik Uniwersytetu w Częstochowie. Teraz Senat Uczelni wyznaczy datę przyspieszonych wyborów. Kto zostanie rektorem? O tym w kolejnych wiadomościach. Teraz pozostałe informacje. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
24: 20 tysięcy policjantów ma być dziś zaangażowanych w działania w pobliżu szkół na terenie całej Polski.
25: To pokłosie ostatnich aktów przemocy, do których doszło na terenie zarówno podstawówek, jak i szkół średnich.
24: W faktach teraz Poznań, nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, który razem z funkcjonariuszami jest w tej chwili przed jedną ze szkół. Jak wygląda taki patrol?
26: Przed szkołą podstawową numer 36 na Poznańskich Jeżycach na ulicy Słowackiego stanął policyjny radiowóz z sygnałami świetlnymi. Policjanci w koło patrolują ten teren, a ze mną podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
26: Ile takich szkół jest dzisiaj do sprawdzenia?
27: W samym Poznaniu i powiecie poznańskim jest blisko 380 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Wszystkie te szkoły poznańscy policjanci skontrolują, zwracają szczególną uwagę na wszystkie niepokojące sygnały, a także wszystkie osoby, które mogą stwarzać w jakikolwiek sposób zagrożenie. W te działania zaangażowane są policjanci komórek patrolowo-interwencyjnych, dzielnicowi, ale także głównie policjanci zajmujący się problematyką do spraw nieletnich.
26: Poznań, Benjamin Kubiak-Piłat.
25: 16-latek z Warszawskiej Woli oferował wynajem cudzego apartamentu.
24: Został zatrzymany przez policjantów na gorącym uczynku. Na podpisanie umowy z najemcą przyszedł ucharakteryzowany, tak by ukryć swój wiek.
25: Krzysztof Zasada razem z nami. Dzień dobry. Krzysztofie, dzień co dobry. Jeszcze ustalili śledczy?
28: Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednym z portali internetowych ktoś oferuje na wynajem nienależące do niego mieszkanie. Oferta dotyczyła wynajmu lokalu na 6 miesięcy za 40 tysięcy złotych. Stołeczni policjanci namierzyli oszusta i zatrzymali go. Okazało się, że ma 16 lat. Podczas zatrzymania nastolatek miał perukę, czapkę z daszkiem i ciemne okulary. Trafił do policyjnej izby dziecka. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu go na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
30: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
31: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
19: W ostatnich dniach ciśnienie troszeczkę było niestabilne. Spadało, rosło. Co czeka nas dzisiaj? Ano czeka nas wzrost ciśnienia. Sam biometr, czyli czynnik, który ma wpływ na nasze samopoczucie, jest raczej... W ostatnich dniach ciśnienie troszeczkę było niestabilne. Spadało, rosło. Co czeka nas dzisiaj? Ano czeka nas wzrost ciśnienia. Sam biometr, czyli czynnik, który ma wpływ na nasze samopoczucie, jest raczej nie najlepszy. Do tego jeszcze dołożymy bardzo nieprzyjemny...

0: 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
3: Poniedziałek już trochę się rozkręcił, chyba. Mamy takie wrażenie.
4: Kolejna kawa? Zdecydujcie. My na pewno mamy dla was kolejną porcję muzyki.
3: Ewelina Kraczek
4: i Marek Moc.
3: Zostańcie z nami.
1: Radio Jura.

0: wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: To poniedziałkowy poranek z Radiem Jura.
1: O tej porze wyławiamy z sieci. Śląska policja pisze w swoim poście: pirania swoje grzyby już znalazła. Od razu wyjaśniamy, pirania to imię policyjnego psa.
0: A przy okazji tego wpisu mundurowi przypominają o zasadach grzybobrania. Zbieramy tylko te, które dobrze znamy. Żadnego próbowania podejrzanych okazów na smak.
1: No i zabieramy naładowany telefon. Zakładamy odpowiednie buty i mówimy bliskim, dokąd idziemy. Warto też zapamiętać drogę powrotną.
0: No tak, bo znaleźć prawdziwka to jedno, potem dobrze jest znaleźć własny samochód.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
3: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
4: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
3: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
4: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
5: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu. A dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
8: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
9: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
10: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
11: Deszcz? Wiatr? Jesienne porządki?
12: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
13: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
12: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
13: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
12: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
13: www.traktom.pl.
12: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
14: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
15: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
16: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
19: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Pogoda dzisiaj bardzo jesienna, za oknami w całym regionie i chmury, i słońce. Słońce chyba w troszeczkę mniejszej dawce dziś będzie się pojawiało, na pewno w pierwszej części dnia. Popołudnie niewykluczone, że rozpocznie się lokalnie słabymi opadami deszczu. Takie informacje na przykład są dla Rybnika. Ale w pozostałych częściach regionu całkiem nieźle to wygląda. Jak wspominałem, po południu nawet sporo przejaśnień i rozpogodzeń. Temperatura najwyższa to 13 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Normalnie.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: To poniedziałkowy poranek, to Radio Jura, to nasz konkurs Moc Porannej Kawy. Oj tak, kawa w poniedziałek jest niezbędna, potrzebna i ma rzeczywiście wielką moc zaraz po weekendzie. A czy taką moc daje naszej słuchaczce, która wypełniła formularz zgłoszeniowy? Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ja nazywam się Ewelina Kroczek i dzwonię z Radia Jura. I pytanie, czy ja się dodzwoniłam do Kingi?
2: Dzień dobry, tak.
1: Cześć, Kinga! No, odebrałaś o tej porze. Bardzo się cieszę, bo nie każdy się decyduje, kiedy widzi nieznany numer, ale warto.
2: Też się bardzo cieszę.
1: Warto, zwłaszcza jeśli wypełniło się formularz w konkursie Moc Porannej Kawy, a tak właśnie zrobiłaś. Kinga, pamiętasz, co napisałaś w tym formularzu?
2: Tak, ja pamiętam. Pisałam, że najlepsza kawka jest rano w towarzystwie moich koleżanek z pracy, że dodaję takiego kopa. One są też taką moją radością i spędzona po prostu w tym dobrym towarzystwie smakuje jeszcze lepiej.
1: Ale jeśli ty masz takie fantastyczne towarzystwo w pracy, to ty chyba z przyjemnością chodzisz.
2: Oczywiście.
1: To nieważne, czy poniedziałek, czy weekend minął, tam już czekają dziewczyny i będzie fajnie.
2: Dokładnie, dokładnie tak.
1: Jak mają na imię koleżanki?
2: Milena i Justyna. Pozdrawiam je.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jest szansa, czy okazja słuchać radia w pracy?
2: Oczywiście, tak, słuchamy.
1: Bardzo się cieszymy, będziemy grać za chwilę ze specjalną dedykacją dla was, dziewczyny.
2: Świetnie.
1: Pozdrawiamy was serdecznie, delektujcie się, no i na przerwę w pracy zaproście także nasze radio. My chętnie dołączymy. Kinga, jak odebrać, odebrać kawę ufundowaną przez firmę Olsema i Bon na zakupy w ich sklepie internetowym? O tym opowiem ci już poza anteną. Dobrego poniedziałku.
2: Dziękuję ślicznie.
1: I pozdrowienia dla całej ekipy.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Panki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
4: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły Hotel Konstancja. Stancja.pl.
5: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 2021.
6: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszam.
7: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
8: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
9: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Dr Materac. Teraz twój sen w stylu Italiano.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Przypominamy, to 12 dzień października, mamy poniedziałek. Już po godzinie 10 zajrzymy na naszą stronę internetową, ale wcześniej wiadomości. Zapraszamy.
1: W zderzeniu trzech samochodów zginął 77-latek w wiadomościach Radia Jura. Wracamy do tragicznego w skutkach wypadku w Kamieńsku. Będzie także UJD, które stanęło przed nowymi wyborami rektora. A tymczasem Kraków ma nowego prezydenta. W przedterminowych wyborach zwyciężył Łukasz Gibał. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
5: Salon X-Land zaprasza na drugą edycję targów dziecięcych. 23 i 24 października przy Krakowskiej 45. Na miejscu eksperci topowych marek pomogą Ci wybrać wózek, fotelik oraz domową wyprawkę. Specjalne oferty cenowe, których nie możesz przegapić. 23 i 24 października, Salon X-Land Częstochowa, Park Handlowy Warta.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: A cappuccino też za piątkę?
18: Też.
17: A flat white?
18: Też.
17: A...
18: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
19: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Po reklamie.
20: Na zegarach godzina 10, w poniedziałkowy poranek. Przed nami kolejna porcja wiadomości.
1: będzie Anna Mielimonka. Zaczynamy. Na początek policyjne śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Kamieńsku. Nie żyje 77-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło w sobotę na DK 91. 38-letni kierujący BMW, jadąc w kierunku Radomska, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z Citroenem, którym kierował 77-latek. Następnie BMW uderzyło w jadącego za nim Opla. Niestety 77-letni kierowca Citroena zginął na miejscu. Jego 72-letnia pasażerka oraz kierujący BMW zostali przewiezieni do szpitala.
3: O tym się mówi w Częstochowie.
1: Janusz Kapuśniak rezygnuje z funkcji rektora UJD Uniwersytet. Czekają więc przedterminowe wybory nowych władz. Dotychczasowy rektor oficjalnie złożył rezygnację z funkcji szefa UJD po tym, jak półtora roku temu został zatrzymany przez CBA i zawieszony w jego obowiązkach. Całe środowisko akademickie z uwagą śledzi teraz kalendarz działań Senatu Uczelni, który wyznaczy datę przyspieszonych wyborów. A w kuluarach ruszyła już giełda potencjalnych kandydatów.
21: Jak wygląda procedura? Kiedy poznamy nowe władze?
22: Na to pytanie jeszcze dokładnie nie potrafię odpowiedzieć. Uczelniane Kolegium Elektorów zajmie się przeprowadzeniem wyborów na uczelni. No i myślę, że w najbliższych miesiącach poznamy imię i nazwisko nowego rektora.
1: Dodaje dla Radia Jura rzecznik uczelni Marek Makowski.
3: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
1: Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego już dziś wieczorem zobaczymy sztukę, która przełamuje barierę milczenia i buduje wrażliwość u widza. Głos w niezwykle ważnej społecznej sprawie zabiorą niepełnosprawni podopieczni środowiskowego domu samopomocy przy ulicy Lakowej, który prowadzi stowarzyszenie Daj Mi Czas. Na miejscu działa teatr na czasie. Aktorzy amatorzy zaprezentują się na profesjonalnej scenie Teatru Mickiewicza.
23: Mamy wyjątkową okazję, żeby taki teatr amatorski właśnie zagrał na takiej profesjonalnej scenie. Wydaje mi się wyjątkowe dla mnie jako osoby prowadzącej i dla podopiecznych naszych. Tutaj jest właśnie Adam.
24: Pewnego dnia ktoś wpadł na pomysł, żebyśmy tworzyli jakiś teatr. Wojciech Kowalski przyjechał i zaczął nas puszczać jakby w klimat cały aktorstwa takiego teatru. Pokazał nam, zaczął nami kierować i stworzył taką małą grupę teatralną z nas.
1: O teatralnej przygodzie mówią reżyserka Urszula Szota-Kozak oraz Adam Kubat, jeden z aktorów. Spektakl już dziś o 18:00 na dużej scenie. Polecamy. Polecam też kolejne wydanie Wiadomości z Kraju i ze Świata. Z nami ponownie Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
25: Najprawdopodobniej 21 października zaprzysiężony zostanie nowy prezydent Krakowa.
26: We wczorajszej drugiej turze przedterminowych wyborów Łukasz Gibała zdobył 62% głosów.
25: Jego kontrkandydatka, senator Monika Piątkowska, 38% poparcia.
26: Ponownie Maciej Sołtys.
27: Tak jest, dzień dobry. Maćku.
25: Dzień dobry Maćku. Gibała ma już zaświadczenie o wyborze, zatem co będzie robić dalej?
27: Jak napisał w mediach społecznościowych, czeka na zaprzysiężenie i zabiera się do pracy. A wczoraj, tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników, powiedział mi, jakie będą pierwsze dwie jego decyzje.
28: Pierwsze dwie decyzje to jest Dolina Prądnika, ochrona prawie 200 hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
26: Policjanci patrolują rejony szkół po tragicznych wydarzeniach z minionego tygodnia.
25: Po aktach przemocy oraz ujęciu osób planujących ataki na szkoły, funkcjonariusze zapobiegawczo interweniują w szkołach.
26: Przed podstawówką przy ulicy Słowackiego w Poznaniu jest nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
27: Zgadza się.
26: Witamy cię. Co jeszcze mają w planach funkcjonariusze?
27: Oprócz rozmów z dyrektorami, nauczycielami oraz rodzicami dzieci, zaplanowane są też specjalne szkolenia, powiedział mi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
29: Przede wszystkim wypracować skuteczne procedury, które będą bardzo szybko działały w momencie, kiedy wystąpi jakiekolwiek zagrożenie bądź sytuacja budząca niepokój, bądź zapowiadająca, nie daj Boże, jakikolwiek atak. Te rozmowy i te szkolenia odbędą się już od najbliższego wtorku.
27: Tylko w Poznaniu i powiecie poznańskim policjanci mają pod swoim nadzorem ponad 380 szkół podstawowych i średnich. Patrole odbywają się w trybie rotacyjnym. To oznacza, że policjanci nie będą cały dzień przed każdą placówką. Mają odwiedzać je w godzinach pracy szkoły.
26: Zaczynaliśmy od wyborów w skali mikro krakowskich i rozstrzygniętej drugiej tury.
25: No to teraz skala makro. W stolicy Indii Delhi władze zamknęły 6 stacji metra, ograniczyły ruch w związku z planowanym marszem opozycji, który ruszy dziś przed Sąd Najwyższy.
26: Protestujący domagają się dymisji szefa Komisji Wyborczej po wykreśleniu, uwaga, prawie 130 milionów osób z list wyborców.
25: Protestujący oskarżają głównego komisarza wyborczego Gyanesha Kumara o przeprowadzenie zmian na listach wyborców z korzyścią dla rządzącej indyjskiej partii ludowej premiera Narendry Modiego.
26: India, najludniejsza demokracja świata.
25: Tak jest, prawie 1,5 miliarda obywateli.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
20: Dość pochmurny o pierwszej części dnia w Częstochowie, ale po południu zza chmur momentami zaglądać będzie do nas słońce i to jest miła informacja. Dość pochmurny o pierwszej części dnia w Częstochowie, ale po południu zza chmur momentami zaglądać będzie do nas słońce i to jest miła informacja, choć nie będzie ciepło, dzisiaj 11 stopni, jutro podobnie.

0: ulica 1 Maja 21.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
3: Po tej solidnej porcji informacji mamy dla Was solidną porcję muzyki. Ewelina Kroczek
4: i Marek Moc, no to gramy dalej.
1: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: Zanim zabierzemy was na naszą stronę internetową, jeszcze o czymś, co wyrosło w sieci, chociaż podobno najpierw w lesie. Słuchajcie, człowiek znajduje wielkiego grzyba, robi zdjęcie, wrzuca do sieci i czeka na gratulacje, a tam to sztuczna inteligencja. Taka dyskusja rozkręciła się pod zdjęciami opublikowanymi przez autorkę profilu grzybiarskiego.
0: No, okaz jest imponujący, ale czy zdjęcia są autentyczne? No, tego nie rozstrzygamy.
1: Kiedyś to wystarczyło postawić obok pudełko zapałek, żeby pokazać wielkość. Teraz jeszcze trzeba udowodnić, że pudełko też jest prawdziwe. No, takie mamy czasy.
0: Ach, najspokojniej mają chyba ci, którzy wracają z pustym koszykiem.
1: Tak, tak, takie zdjęcie od razu wszyscy uznają za wiarygodne.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z Twojego biznesu.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
8: Dzień dobry.
9: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
8: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
9: Interesujące, ale co to?
10: Lokata banku pocztowego.
9: Biorę.
10: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
11: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
12: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
13: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
14: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: galerię realizacji i zamów druk ścienny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
5: Poranki coraz bardziej rzeźkie z wynikami jednocyfrowymi. Jutro poranku w Częstochowie ledwie 3 stopnie zapowiadają synoptycy. W kolejnych dniach może to wyglądać trochę lepiej, ale pamiętajcie, zmienne warunki na drogach wymagają od nas dużej ostrożności, tym bardziej, że dni coraz krótsze. Dzisiaj po południu w Częstochowie zobaczymy trochę pogodnego nieba i maksymalnie na termometrach 11 stopni. Podobną temperaturę mieć będziemy również jutro, ale jutrzejszy poranek za to ma być piękny, pogodny i słoneczny. Deszcz przelotny i słaby w środę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: To poniedziałkowy poranek z Radiem Jura.
1: A my zabieramy was na naszą stronę internetową radiojura.pl, bo tam także przypominamy o konkursie Moc Porannej Kawy.
0: Jeśli jeszcze jakimś cudem nie wiecie, jak brzmi pytanie konkursowe, to przypominamy.
1: Jaką moc daje wam poranna kawa? Opiszcie to w formularzu konkursowym, który właśnie znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: Zgłaszajcie się i odbierajcie telefony. Być może zadzwonimy właśnie do was.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
0: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
0: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
0: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
6: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
5: Twór Nipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
6: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
5: Z Twór Nipolem urządzisz stylowo każdy pokój w twoim domu.
6: Twór Nipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
5: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
6: Furnipol.pl. Hola, hola! Hotel Sonex zwoła. O piątkowej i sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla was mamy. Hotel Sonex i restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
7: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
8: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
9: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
10: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
11: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
12: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowie. Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
17: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura. Ja.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: już prawie przedpołudnie, więc mikrofon i słuchawki przekazujemy kolejnej zmianie dnia.
1: Za dziś dziękuję.
0: Ewelina Kroczek.
1: I Marek Moc.
0: Ale zostańcie z nami. Za chwilę wiadomości.
2: Pikniki dla schroniska znów zawitają do kilku dzielnic w wiadomościach Radia Jura. O 11 wracamy do kontrowersyjnych projektów, które znów będą realizowane z budżetu obywatelskiego. Będzie także o wzmocnieniu włókniarza Częstochowa w nowym sezonie. A tymczasem na Dolnym Śląsku zatrzymano mężczyznę, który miał planować zamach na premiera i ministra obrony. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Wjeżdżaj na Drift Festival do M1 w Częstochowie. 17 i 18 października.

0: Drift Festival w M1 w Częstochowie.
1: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny, oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
8: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie.

0: zapraszamy.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
2: Po reklamie.
3: W kalendarzach poniedziałek to 12 dzień października, na zegarach godzina 11. W Radiu Jura to czas na najważniejsze wiadomości.
4: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Od kilku dni znamy wyniki najnowszej edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie, ale w Radiu Jura w wiadomościach o 11 wracamy do kontrowersji w sprawie licznych dzielnicowych pikników na rzecz zwierząt.
5: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
4: Już w poprzedniej edycji wywołały żywą dyskusję i falę komentarzy wśród mieszkańców. Każdy piknik kosztuje prawie 65 tysięcy złotych, co nie przekłada się na faktyczną pomoc dla schroniska.
6: Nie możemy, bazując na uchwale w sprawie budżetu obywatelskiego, w jakikolwiek sposób nie dopuścić takiego zadania do głosowania. Ono spełnia wszystkie kryteria określone w uchwale. Nie ma w budżecie obywatelskim możliwości do tego, żeby decydować subiektywnie o tym, czy coś jest fajne i warto to dopuścić do głosowania, czy nie. Musimy się opierać tylko i wyłącznie na tym, co jest napisane w uchwale.
4: Tłumaczy w odpowiedzi na nasze wątpliwości Justyna Głąb z Urzędu Miasta. Propozycje festynów zgłoszone w każdej dzielnicy łącznie na prawie 1 300 000 złotych mają wspólną nazwę Gramy razem ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, festiwale i koncerty w dzielnicy. Znów 10 z 20 proponowanych zadań doczeka się realizacji.
7: Czy miasto przygląda się realizacji tych pikników, a jednocześnie weryfikuje, czy korzysta na tym schronisko?
8: Są to imprezy związane z promocją adopcji zwierząt ze schroniska. Pewnie zasadne jest pytanie, czy nie lepiej było tych środków, które idą na organizację tego typu imprez, przeznaczyć bezpośrednio na schronisko. No rozumiem, że to jest też pewien element dodany do organizacji takiego po prostu dzielnicowego pikniku. Mieszkańcy, jeżeli nadal chcą głosować na tej imprezie, to znaczy, że w jakiś sposób akceptują taką formę.
4: Mariusz Osera dopytywał rzecznika w magistracie Włodzimierza Tutaja, czy zadanie nie budzi wątpliwości urzędników. Będziemy wracać do tej sprawy na antenie Radia Jura.
5: Radio Jura ostrzega.
4: Testy syren alarmowych w Częstochowie. Akcje w mieście jutro zapowiada magistrat. Chodzi konkretnie o urządzenie zlokalizowane przy ulicy Sabinowskiej 62/64. W ramach ćwiczeń emitowane będą dwa sygnały akustyczne. Na ogłoszenie alarmu 3-minutowy dźwięk modulowany oraz 3-minutowy dźwięk ciągły oznaczający jego odwołanie. Będzie to wyłącznie trening systemu ostrzegania, dlatego emitowane sygnały nie będą oznaczały rzeczywistego zagrożenia.
5: Sport w Radiu Jura.
4: Co nowego w barwach włókniarza? Biało-zieloni zyskują wzmocnienie na nadchodzący sezon, a do Częstochowy wraca dobrze znany kibicom sportowiec. Kronoplast włókniarz Częstochowa uzgodnił szczegóły współpracy z Nikolajem Klintem. Zawodnik, który ścigał się lwem na piersi już w sezonie 2016, wraca do nas nie tylko jako sprawdzony i ambitny sportowiec. Jak podkreśla prezes Jakub Michalski, Duńczyk zapewne wniesie nową wartość do częstochowskiej drużyny. Trzymamy za to kciuki. W Radiu Jura pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
9: Mężczyzna, który miał planować zamach na premiera i ministra obrony, jest w drodze do Warszawy, dowiedział się Krzysztof Zasada.
10: Wczoraj mężczyznę zatrzymano na Dolnym Śląsku, noc spędził w izbie zatrzymań we Wrocławiu.
11: Krzysztof, z nowymi informacjami teraz. Krzysztofie, na jakim etapie jest postępowanie w sprawie planów zamachów?
10: Śledczy wciąż zbierają dowody, zabezpieczają nośniki danych, analizowana jest komunikacja internetowa zatrzymanego. Wiadomo, że ten mężczyzna ma 66 lat. Na jego transport do Warszawy ze względu na stan zdrowia zgodę musiał wydać lekarz. Jak usłyszałem, zatrzymany jest zagorzałym przeciwnikiem obecnej władzy. Służby jego plany traktują bardzo poważnie i jak mówią, sprawa jest bardzo rozwojowa. Na razie nie ma jeszcze decyzji, na podstawie jakiej kwalifikacji prawnej będzie prowadzone śledztwo w sprawie 66-latka. Jednym ze scenariuszy jest przyjęcie, że zatrzymany przygotowywał zabójstwa. Kara za takie przestępstwo to nawet 15 lat więzienia.
11: Zakaz wstępu dla osób postronnych do szkół powinien zostać utrzymany, deklarowała w porannej rozmowie Barbara Nowacka.
9: Minister edukacji zapowiadała także zwiększenie możliwości kontroli uczniów. W warszawskim studiu teraz Tomasz Telejkowski.
11: Tomku, jakie prawa powinien, zdaniem minister, otrzymać dyrektor?
12: Zacznijmy od zamknięcia szkół. Ono, zdaniem minister, powinno zostać utrzymane aż do czasu uspokojenia atmosfery.
13: Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby dzisiaj po rozpoczęciu lekcji do szkoły wchodzili inni ludzie niż policjantki, policjanci, którzy przyjdą z interwencją lub psycholog, którego poprosiła szkoła na rozmowę. Ta polityka powinna być przez jakiś czas na pewno utrzymana.
12: Barbara Nowacka chce także zwiększyć możliwość kontrolowania uczniów przez dyrektorów szkół. Minister edukacji jest zdania, że dyrektorzy powinni mieć prawo do przeszukiwania plecaków, a także konfiskowania przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych.
13: My musimy tak zmienić przepisy, by miał tę możliwość.
12: Na tym etapie za takie działania dyrektor może zostać ukarany dyscyplinarnie i to zdaniem minister powinno się zmienić.
11: Policja podała, że do tej pory skontrolowano blisko 80 tysięcy szkół, zatrzymano 135 osób.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness, Extreme Fitness Gyms.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzeniach Hunter.
3: Sprawdzamy pogodę w regionie. Dzisiaj w Częstochowie na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 stopni. W ciągu dnia utrzyma się częściowe zachmurzenie, wiatr umiarkowany, w porywach silny powieje z zachodu. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie około 1020 hektopaskali. Podobnej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Myszkowa i Wręczycy Wielkiej. Parasol nam się dzisiaj nie przyda.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21. Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness, Extreme Fitness Gyms.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Dziś rozpoczyna się tydzień mediacji. W Częstochowie do 16 października Sąd Okręgowy, Sąd Rejonowy i Urząd Miasta będą przypominać o możliwościach rozwiązywania sporów bez udziału sądu. Dziś w Sądzie Okręgowym konferencja naukowa, a przez cały tydzień od 9 do 15 mieszkańcy mogą też korzystać z telefonicznych dyżurów mediatorów. A o 17 w kawiarni Alternatywa 21 przy Starym Rynku pierwsze spotkanie klubu młodego dziennikarza Alternatywa. To propozycja dla młodych osób zainteresowanych mediami, wywiadami, reportażami czy fotografią. Doświadczenie nie jest potrzebne, liczy się ciekawość świata i chęć działania.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
4: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
3: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
4: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
3: I przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
7: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
8: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Spoglądamy na pogodowe mapy regionu. Dziś w Częstochowie maksymalnie 11 stopni. Niebo cały dzień będzie częściowo zachmurzone. Wiatr umiarkowany, a w porywach silny powieje z zachodu. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie około 1020 hektopaskali. Podobna pogoda w Mykanowie i Poraju. Parasol nam się dzisiaj nie przyda, a w nocy możemy spodziewać się 5 stopni Celsjusza.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
1: Słuchasz Radia Jura.
14: J-Lo, ja tu sam.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: o 18 w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie spektakl Jako w niebie. Przedstawienie przygotował Teatr na Czasie, działający przy środowiskowym domu samopomocy Lakowa we współpracy ze Stowarzyszeniem Daj Mi Czas i Częstochowskim Teatrem. Spektakl powstał w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, a wieczór uświetni występ Krzysztofa Niedźwieckiego i jego gości. A jeśli możecie wybrać się do Radomska, tam trwa festiwal Trzy razy Różewicz. Dziś o 18 na scenie przy ulicy Brzeźnickiej 5 spektakl Matka Teatru Polonia z Warszawy. W programie są też częstochowskie akcenty, m.in. wystawa malarstwa Katedry Malarstwa Uniwersytetu Jana Długosza.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
2: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
3: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
2: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
3: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
2: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
3: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
2: Furnipol.pl.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
6: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas! Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Dr. Materas! Teraz twój sen w stylu Italiano!

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie.
5: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
6: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: realizacji i zamów dróg ścienny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Schronisko przy Gilowej nie otrzymuje żadnych pieniędzy za projekty realizowane pod jego egidą z budżetu obywatelskiego. W wiadomościach Radia Jura w samo południe wracamy do tego tematu. Będzie także ciąg dalszej inwestycji w zielony transport w Częstochowie. Tymczasem prokuratura zajęła się kontrowersjami dotyczącymi zachowania byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Salon X-Land zaprasza na drugą edycję targów dziecięcych. 23 i 24 października przy Krakowie.

0: 23 i 24 października w Salon X-Land Częstochowa, Park Handlowy Warta.
1: Gastorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
0: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Po reklamie.
9: Poniedziałek, 12 dzień października, wybiło południe, czas na wiadomości.
10: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Znamy wyniki najnowszej edycji budżetu obywatelskiego i wracamy do kontrowersji w sprawie licznych dzielnicowych pikników na rzecz zwierząt. Mariusz Osyra był w magistracie i dopytywał o tę sprawę.
11: Temat dnia w Radiu Jura.
10: Połowa z 20 zaproponowanych pikników dzielnicowych zyskała przychylność w głosowaniu i w kolejnym roku doczeka się realizacji, co oznacza przeznaczenie ponad 640 tysięcy złotych na ich organizację. Radni w tej sprawie składali interpelację, gdyż schronisko przy Gilowej nie jest inicjatorem tych imprez, ani nie otrzymuje z nich bezpośredniego wsparcia.
12: Nie mamy po prostu możliwości do tego, żeby takich zadań nie dopuszczać. Są wybierane do głosowania, to mieszkańcy na te zadania głosują. To my tutaj jako urząd nie mamy nic do powiedzenia, czy one zostaną wybrane przez mieszkańców, czy nie zostaną. W tym roku tych zadań, mimo tak kontrowersji związanych z nimi, burzy medialnej, która się dzieje w przestrzeni publicznej, 10 z tych projektów będzie realizowanych w przyszłym roku.
10: Dodaje Justyna Głąb z referatu, który prowadzi budżet obywatelski. Temat jest znany, ma być większa kuratela nad realizacją zadania, ale być może zasadna byłaby też większa transparentność. Kto stoi za projektami? Będziemy wracać do tego tematu.
11: Twoje sprawy.
10: Transport w Częstochowie ma być nie tylko nowoczesny, ale i zielony. Miejski przewoźnik dopina kluczowe inwestycje. MPK pod koniec września podpisało umowę na budowę nowej hali technicznej, przeznaczonej do obsługi i napraw autobusów o napędzie elektrycznym.
13: Dobre informacje na temat historycznej realizacji, którą przesądziło uzyskanie dofinansowania z unijnego programu Fenix. Wartość projektu 24,9 miliona złotych. Dofinansowanie 16 milionów złotych. Na zakup 64 zeroemisyjnych autobusów dla częstochowskiego MPK, które dotrą do naszego miasta najpóźniej w przeciągu 2 lat. Ważny krok w rozwoju zeroemisyjnej komunikacji w Częstochowie.
10: Jak mówi rzecznik Maciej Hasik, dzięki nowej infrastrukturze serwisowej i rozbudowie floty, komunikacja miejska w Częstochowie stanie się jeszcze bardziej bardziej ekologiczna oraz komfortowa.
11: Wiadomości Radia Jura.
10: Teraz przenosimy się do powiatu myszkowskiego. Jest awaria telefonu w starostwie. Ci z Was, którzy chcą się skontaktować z urzędem, mogą mieć problem z dodzwonieniem, ale jak zapewniają urzędnicy, trwają prace nad jak najszybszym usunięciem awarii. Nowoczesny system nawadniania dla boiska sportowego w Cekarzewie Północnym to finał projektu zrealizowanego przez gminę Mykanów w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka. W ramach zadania wykonano automatyczny system nawadniania wraz z całym potrzebnym oprzyrządowaniem. System stworzy lepsze warunki do korzystania z boiska, zwłaszcza w okresach suszy. Zamontowano również czujnik opadów oraz stację pogodową. W Radiu Jura ciąg dalszy wiadomości. Magdalena Wojtoń.
8: Jest postępowanie sprawdzające w sprawie posła i byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Jak poinformowała Warszawska Prokuratura Okręgowa, postępowanie zostało wszczęte z urzędu na podstawie doniesień prasowych. Ze szczegółami teraz Tomasz Skory. Tomku, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
8: Wyjaśnij, o jakie doniesienia chodzi.
14: Zdaniem prokuratury z badania wymagają oskarżenia dwóch współpracownic zarzucających Kołodziejczakowi stosowanie przemocy i agresji. Na tej podstawie poseł został dwa dni temu wykluczony z klubu Koalicji Obywatelskiej. Z jednego z opublikowanych nagrań rozmowy z politykiem wynika też, że Kołodziejczak mógł się dopuścić podstępnego podawania jednej z kobiet narkotyków bez jej wiedzy. Według niej mogło to zagrażać nawet jej życiu. Komentując decyzję prokuratury, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek oświadczył, że czasy ręcznego sterowania śledztwami pod legitymację partyjną się skończyły, a jeśli pojawia się podejrzenie przestępstwa, prokuratura działa z urzędu. Niezależnie od nazwiska i zajmowanego stanowiska. Nie ma świętych krów, dodaje Waldemar Żurek.
8: Unia Europejska przyjęła właśnie pakiet sankcji wobec rekordowej liczby ponad 1600 osób i podmiotów z Rosji. Obostrzenia wymierzone są przede wszystkim w rosyjski kompleks zbrojeniowy produkujący broń wykorzystywaną przeciw Ukrainie. Zrobimy rzetelny audyt Urzędu Miasta i poszukamy oszczędności, które nie uderzą w kieszenie mieszkańców, zapowiedział nowy prezydent Krakowa. Maciej Sołtys, Maćku, co
15: witam
8: jeszcze
15: podobnie
8: zapowiedział Łukasz Gibała?
15: Chcę organizować referenda lokalne dotyczące spraw, które bulwersują mieszkańców. Pierwsze miałoby się odbyć już w przyszłym roku i dotyczyłoby strefy czystego transportu.
16: Chciałbym przynajmniej co dwa lata średnio organizować takie referenda tematyczne.
17: Jeżeli mamy jedno referendum w sprawie strefy czystego transportu, to przed tymi kolejnymi wyborami będzie jeszcze jedno w takim razie, rozumiem, tak?
16: Nie wykluczamy tego.
17: A tak, w jakiej sprawie, może pan powiedzieć?
16: No moim zdaniem dużo jest takich tematów, które ludzi bulwersują. Też jest temat tego, czy wprowadzić te strefy wolne, jak chodzi o najem krótkoterminowy, prawda? Więc ja bym też nie wykluczał, że w czasie jednego referendum można zadać więcej niż jedno pytanie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
9: Tego popołudnia zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Do końca dnia sytuacja raczej się nie zmieni. Lokalnie może jeszcze słabo przelotnie pokropić. Parasol pod ręką warto mieć. Na termometrach, no, bez rewelacji, od 11 do 13 stopni Celsjusza. A w Częstochowie, Poczesnej czy Mykanowie wiatr słaby i umiarkowany z zachodu i północnego zachodu.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
9: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku po weekendzie i zapraszam na nasze poniedziałkowe popołudniowe spotkanie. Muzyka wybrana dla ciebie na dobry początek, Bledka i Tańcz, Fancy, za chwilę potem też Fast Boy. Zaczynamy.
11: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Marton. Wrzosowa, Katowicka 54.

0: Roy Orbison, jego Pretty Woman, to jest muzyka wybrana dla ciebie, a w kalendarzach poniedziałek, drugi już w tym miesiącu. Wiem, nie wszyscy lubią, no ale pamiętajmy, poniedziałek jest jak aktualizacja systemu. No niby nie ma się na nią ochoty, ale wiadomo, że bez niej system nie będzie działać. Kalendarz świąt podpowiada, że mamy dzisiaj święto Dziękczynienia. Kanadzie. Hiszpania ma też swoje święto narodowe, a u nas ruszył właśnie tydzień obiadów szkolnych. No to co tam dzisiaj w menu? A propos jedzenia, to w tym programie pojawi się też przepis na jesienną zupkę. Wcześniej dwa słowa o pogodzie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.

0: najwyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
1: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź, KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny, oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
2: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
3: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
2: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
3: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
2: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
4: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
5: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
6: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
7: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Deszcz, wiatr, jesienne porządki?
12: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
13: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
12: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
13: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
12: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
13: www.traktom.pl.
12: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
14: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
17: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
12: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
21: Do końca dnia na głupo chmurno, jeśli przejaśnienia, to w niewielkich ilościach. Przelotny deszcz tu i ówdzie może się pojawić, proszę być czujnym. 12-13 stopni na termometrach, a temperatura odczuwalna troszeczkę niższa za sprawą wiatru, który dmucha z północnego zachodu. Końcówka dnia chłodna, wieczorem temperatura spadnie do stopni 6, a nad ranem w Częstochowie, Olsztynie czy Mstowie zaledwie 3 stopnie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
22: Słuchasz Radia Jura.

Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu Kajotka, partner handlowy producenta drzwi zewnętrznych firmy Martom, Wrzosowa, Katowicka 54.

0: Erika, I Don't Know, muzyka wybrana dla ciebie. 12 dzień października. Ameryka ma dzisiaj dzień Kolumba. Świat ma dzień reumatyzmu. Dużo zdrówka. A w Polsce celebrujemy dzień bezpiecznego komputera. Nasz admin zapewnia, że u nas tak właśnie jest. A jak to wygląda u was? Dla smakoszy mamy jeszcze dzień szarpanej wieprzowiny, a dla zainteresowanych dzień bankowości internetowej. Pamiętajcie przy okazji, żeby co jakiś czas zmieniać hasło z daty urodzin, na przykład na datę urodzin pieska albo kota na przykład. I tak przy okazji, pilnie potrzebuję nowego konta bankowego. Na starym skończyły mi się już pieniądze. Jakby co, to proszę o kontakt.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną Wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły Hotel Konstancja.
4: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu, a dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar, dopasowane do twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
5: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
6: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
7: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
8: Salon Xland zaprasza na drugą edycję Targów Dziecięcych. 23 i 24 października przy Krakowskiej 45. Na miejscu eksperci topowych marek pomogą ci wybrać wózek, fotelik oraz domową wyprawkę. Specjalne oferty cenowe, których nie możesz przegapić. 23 i 24 października Salon Xland Częstochowa, Park Handlowy Warta.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika.

0: Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oskar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy!
1: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayco. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayco 7. Szczegóły w salonach i na omodajayco.pl.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwilę godzina 13, za chwilę wiadomości, a później podrzucę plany na to popołudnie. Co powiecie na kino?
1: Mundurowi w szkołach, w wiadomościach Radia Jura. Wracamy do bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Będzie także kontrowersyjny temat pikników dla zwierząt w ramach budżetu obywatelskiego. Nasz reporter odwiedził w tej sprawie magistrat. A tymczasem poznaliśmy laureatów tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Joanna Bielibąka, do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces Twojego biznesu.
5: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
6: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.

0: Duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
8: Po reklamie.
9: Na zegarach już godzina 13, w naszym programie czas na kolejne wiadomości.
10: Mundurowi w szkołach. Joanna Mielimonka, od tego tematu zaczynamy wiadomości w Radiu Jura o 13:00. Przed weekendem po tragicznych wydarzeniach na terenie kraju część wystraszonych rodziców nie puściła dzieci na zajęcia. W rejonie szkół zaktywizowano patrole mundurowe i w cywilu policjantów strażników miejskich oraz straży granicznej. Wzmożona czujność na pewno zostanie zachowana, ale uczniowie nie będą świadomi wielu prowadzonych działań. Słyszymy od urzędników z magistratu. Włączyły się też jednostki policji zajmujące się cyberbezpieczeństwem, internetową dezinformacją i hejtem w sieci. Wracamy teraz do kontrowersji w sprawie licznych dzielnicowych pikników na rzecz zwierząt. Już w poprzedniej edycji wywołały żywą dyskusję i falę komentarzy. Każdy piknik kosztuje 65 tysięcy złotych, co nie przekłada się na faktyczną pomoc dla schroniska.
11: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
10: Temat jest znany, ma być większa kuratela nad realizacją zadania, ale być może zasadna byłaby też większa transparentność. Magistrat nie ujawnia, kto jest inicjatorem dzielnicowych pikników. Realizacją jednak zajmują się osoby powiązane z samorządem. W ten sposób promują adoptowanie bezdomnych zwierząt.
12: Ma być weryfikowana kwestia właśnie organizacji tego poprzez większy nadzór ze strony Wydziału Merytorycznego i poprzez konkurs ofert. W poprzednich latach było to zadanie przekazywane do realizacji poprzez Miejski Dom Kultury. Mamy nadzieję, że to pozwoli uniknąć większych kontrowersji. Może ten szyld dawać takie wrażenie uczestnikom, że środki w całości są przeznaczane na schronisko.
10: Sprawę podsumowuje Włodzimierz Tutaj, rzecznik magistratu.
11: Wiadomości Radia Jura.
10: Ścigani przez Interpol i Krajowy Sąd wpadli na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Po przylocie samolotu rejsowego z Eindhoven zatrzymano obywatela Holandii, którego dane figurowały w bazie Interpolu jako osoby podejrzanej o przestępstwa narkotykowe. Wpisu dokonały władze Turcji. 42-latek został zatrzymany, a następnie przekazany do dyspozycji policji. Później po przylocie z Manchesteru zatrzymano mężczyznę poszukiwanego przez sąd w Częstochowie. Po wykonaniu niezbędnych czynności trafił on do zakładu karnego w Wojkowicach. Spędzi tam ponad 3 miesiące za niepłacenie alimentów.
11: Radio Jura poleca.
10: Październik upływa pod znakiem różowej wstążki, a częstochowscy studenci medycyny udowadniają, że o profilaktyce można rozmawiać w przystępny i nietypowy sposób. W najbliższą środę przyszli lekarze z UJD szykują w Alejach Najświętszej Marii Panny pomysłową profilaktykę i akcję edukacyjną pod hasłem Think Pink, ugryź raka piersi na słodko.
13: Będzie można nauczyć się, jak badać prawidłowo pierś, na co zwrócić uwagę, ugryź raka czeka na słodko, bo przy okazji będzie można poczęstować się specjalnymi wypiekami.
14: Na naszym stanowisku będą też fantomy. Poza tym będziemy mieć stanowisko z ulotkami właśnie, w jaki sposób samo badać się.
10: Środowa akcja potrwa od 9.30 do 15.30 w trzeciej alei nieopodal naszej nowej siedziby. Mówił w naszym studiu Jadwiga Łukasik oraz Dominika Kluczna. W Radiu Jura pozostałe informacje. Swój dyżur rozpoczyna Tomasz Feryński.
15: Tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii wędruje do Roberta Ichola i Michaela Woodforda. I to oni podzielą się kwotą ponad 4,5 miliona złotych, bo taki jest pieniężny wymiar Nagrody Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla. No, bo tak się formalnie nazywa. Łączymy się z Krzysztofem Berendą. Witamy, Krzysztof. Za co uhonorowani zostali laureaci?
16: Za poradnik podnoszenia. Dokładnie podnoszenia po gospodarczych potknięciach. No bo różne potknięcia, jak to w gospodarce, jak to w życiu się zdarzają.
17: We know all too well that the economy is not...
16: Wiemy doskonale, że gospodarka nie zawsze jedzie prostą, gładką drogą. Czasami zdarzają się wyboje, czasem recesja, czasem rosnące bezrobocie, czasem spadające wynagrodzenia. Tak mówił przewodniczący Akademii, profesor Robert Hassler. Tegoroczni nobliści pokazali, jak się po tym podnieść, jak z tych problemów wyjść. Michael Woodford to jest ekonomista z Uniwersytetu Columbia. On pokazywał, jak wykorzystywać stopy procentowe do ratowania się w czasach kryzysu. To jego podręcznik o stopach jest obecnie jedną z najważniejszych książek wykorzystywanych chociażby w Narodowym Banku Polskim. Robert Ichol z kolei to profesor z Uniwersytetu Stanforda i to jest człowiek, który badał nasze nawyki zakupowe. Badał, czym się kierujemy, planując większe wydatki, takie jak zakup domu, remont, kupno lodówki, pralki, samochodu. To może brzmi trywialnie, ale to ważne, bo za tak dużymi zakupami stoi przemysł, jego stabilność. Jak nie będzie wiadomo, ile i kiedy kupimy, to nie wiadomo, ilu pracowników potrzeba w fabrykach i ile im płacić, kiedy potrzebne będą zwolnienia. Dlatego te badania były tak ważne.
15: Użycie broni przez policjantkę wobec nożownika w Bydgoszczy jeszcze było uzasadnione. Takie są wstępne ustalenia śledczych i kontrolerów Komendy Wojewódzkiej. Wieczorem na jednym z osiedli uzbrojony w nóż mężczyzna rzucił się na funkcjonariuszkę, która oddała w jego kierunku strzał. Ranny mężczyzna zmarł w szpitalu. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztof, jakie są ustalenia na tym etapie?
18: Zachowanie 44-latka bezpośrednio zagrażało życiu policjantki. Mężczyzna był bardzo pobudzony, groził funkcjonariuszom pozbawieniem życia, nie reagował na polecenia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że strzał padł, gdy uzbrojony napastnik znajdował się około 1,5 metra od kobiety. Poszkodowany był dobrze znany policjantom. Notowano go między innymi w związku z rozbojem, kradzieżą czy zniszczeniem rzeczy. Jego bliscy zaalarmowali, że jest agresywny i ma nóż. Początkowo policjanci wycofali się z klatki schodowej, gdzie próbowali podjąć interwencję. Wezwali posiłki. Na miejsce przyjechał mieszany patrol, a nożownik ruszył do policjantki.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
9: Do końca poniedziałku na ogół pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przypominam, lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Bez rewelacji na termometrach 12 stopni powyżej zera. 12 stopni na termometrach również jutro, we środę być może 14 stopni. I podobny wynik na termometrach w Częstochowie, Olsztynie czy Koziegłowach w czwartek i w piątek.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bez...

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Radio Jura po południu, co tam w kinie? Okazuje się, że Lalka idzie jak burza. Superprodukcja na podstawie powieści Bolesława Prusa przyciągnęła do polskich kin już 1 000 000 widzów, a nawet i więcej, bo Lalkę można było zobaczyć dzisiaj w kinie Iluzja o 12:00. Kolejna okazja już o 17:30. Dzisiaj, 2 godzinki wcześniej, o 15:30 prime time z Robertem Pattinsonem, a na zakończenie dnia o 20:30 niemiecki dramat Róża. Polecam kierunek OKF Iluzja.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
3: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: Kryteria realizacji i zamów druk ścienny.
1: Hola, hola! Hotel Sonex zwoła. O sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonex i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
2: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny, oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszam.
10: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas! Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Dr. Materas! Teraz twój sen w stylu Italiano!
11: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland. Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
17: Ciśnienie aktualnie na poziomie 1019 hektopaskali powolutku sobie rośnie, rosnąć będzie do środy. Jeśli chodzi o wiatr, ten słabo i umiarkowanie dmucha z zachodu i północnego zachodu. Jeśli chodzi o biometr, no to ten dzisiaj w Częstochowie, Kłobucku czy Blachowni jest niekorzystny.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: W Radiu Ra sprawdzam dla Was, co ciekawego, co ważnego dzieje się u nas i z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego już dziś wieczorem zobaczymy sztukę, która przełamuje barierę milczenia i buduje wrażliwość u widzów. Głos w niezwykle ważnej społecznej sprawie zabiorą niepełnosprawni podopieczni środowiskowego domu samopomocy, który prowadzi stowarzyszenie Daj Mi Czas. Na miejscu działa teatr na czasie, a aktorzy amatorzy zaprezentują się na profesjonalnej scenie Teatru Mickiewicza.
1: Mamy wyjątkową okazję, żeby taki teatr amatorski właśnie zagrał na takiej profesjonalnej scenie u nas w tym częstochowskim teatrze imienia Adama Mickiewicza. Wydaje mi się wyjątkowe dla mnie jako osoby prowadzącej i dla podopiecznych naszych. Tutaj jest właśnie Adam.
2: Pewnego dnia ktoś wpadł na pomysł, żebyśmy tworzyli jakiś teatr. Wojciech Kowalski przyjechał i zaczął nas puszczać jakby w klimat cały aktorstwa takiego teatru. Pokazał nam, zaczął nam kierować i stworzył taką małą grupę teatralną z nas.
0: O teatralnej przygodzie mówią reżyser Urszula Szota-Kozak i Adam Kubat, jeden z aktorów. Spektakl dzisiaj o 18:00. Mocno polecam.
3: Radio Jura.
4: Reklama. 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
5: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
6: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu Powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18:15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Pastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Dużo dobrego.
18: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
19: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
20: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
21: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
22: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime.
1: Time. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Po reklamie.
22: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
23: Słuchasz Radia Jura.
24: I'll take you out.

0: Już za chwilę godzina 14, dzisiaj 12 dzień października, poniedziałek. Dobre informacje są takie, że do weekendu zostały 103 godziny, do końca roku 2026 80 dni, a do premiery GTA 6 38 dni. Kto czeka?
1: Babie lato za oknami, a na drogach roboty. W wiadomościach Radia Jura o trwających inwestycjach prowadzonych przez MZD. Będzie także zaproszenie do UJD na specjalną konferencję na temat autyzmu. Sztuczna inteligencja pomaga, ale może też oduczać samodzielnego myślenia. Za chwilę najnowsze ustalenia naukowców. Joanna Mielimonka. Słyszymy się o 14.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
4: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
3: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
4: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
3: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
4: I przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Po reklamie.
5: I to już godzina 14 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
6: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek ważne informacje dla kierowców jadących w stronę Katowic. Na DK91 tuż po południu na wysokości Poczesnej zderzyły się dwa samochody osobowe. Policja pracuje na miejscu wypadku. Utrudnienia sygnalizowali nam słuchacze.
7: W stronę Katowic jedyneczka zablokowana. Mamy wypadek koło Oszą, także nie wiadomo ile nie pojedziemy. Służby na miejscu.
8: Koło godziny 12.20 otrzymaliśmy zgłoszenie, iż na drodze 91 na wysokości Centrum Handlowego w miejscowości Poczesna doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala. Trwają czynności na miejscu zdarzenia, trwa wyjaśnienie okoliczności, w związku z czym pas na Katowice jest częściowo zablokowany. Mogą być tam utrudnienia jeszcze przez około godzinę.
6: Potwierdza Kamil Sowiński z Miejskiej Komendy Policji w Częstochowie. I dalsze informacje. Kiedrzyn, Raków, Parkitka, Dźbów i Błeszno. W wielu częstochowskich dzielnicach trwa jesienna akcja remontowa na drogach. Pogoda sprzyja intensywnym pracom w obrębie miasta. Drogowcy na zlecenie MZT działają niemal w każdej z częstochowskich dzielnic. Udało się kosztem ponad 3 milionów złotych ukończyć właśnie drugi etap przebudowy ulicy Bohaterów Katynia. Prace trwają jeszcze w obrębie ulicy Srebrnej w Dźbowie.
9: Tam na odcinku od okolic oczyszczalni ścieków do skrzyżowania z ulicą Komornicką trwają prace budowlane. Koniec robót nastąpi tam w przeciągu kilku tygodni. Koszt to około 640 tysięcy złotych. Ważne lokalnie zadania są także podejmowane w ramach bieżącego utrzymania. Raków, ulica Lenartowicza też jest miejscem prac. Kierowców operujących częściej na przeciwnym biegunie Częstochowy ucieszył zapewne niedawno ukończony remont nawierzchni ulicy Dmowskiego. To ważny łącznik drogowy na tyłach jednego z największych centrów handlowych w mieście, na pograniczu dzielnic Północ, Tysiąclecie i Kiedrzyn.
6: Jeżeli tylko pogoda będzie pozwalać, drogowcy będą prowadzić nadal remonty, zapowiada rzecznik Maciej Hasik. Będziemy wracać do tego tematu.
10: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
6: Odkryć i zrozumieć autyzm. Pod takim hasłem spotkają się w najbliższy piątek uczestnicy konferencji, jaką w UJD przygotowuje specjalny ośrodek wychowawczy Dom dla Chłopców w Częstochowie. Zaprasza rodziców, pedagogów, osoby pracujące na co dzień z podopiecznymi w spektrum. Tematem nadrzędnym będzie spektrum autyzmu właśnie oczami rodzica.
11: Właśnie na tym zależy nam podczas tej konferencji, żebyśmy spotkali się wszyscy, zarówno osoby pracujące z osobami w spektrum neuroróżnorodnymi, jak i rodzice, czy wszystkie osoby zainteresowane, ponieważ coraz więcej osób w naszym społeczeństwie funkcjonuje w spektrum autyzmu i chcemy też przygotowywać się na to, ale też szerzyć wiedzę, szerzyć kompetencje, pokazywać, robić miejsce dla tych osób i zapraszać po prostu do takiego wspólnego jakby stołu.
6: Mówi organizatorka i pedagog Aneta Sobera. Budowanie wiedzy na temat neuroróżnorodności i potrzeby wsparcia dla osób w spektrum autyzmu będzie jednym z kluczowych tematów poruszanych podczas dyskusji.
10: Więcej na radiojura.pl.
6: W Radio Jura doniesienia z kraju i ze świata. Z nami ponownie Tomasz Weryński.
12: Student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przygotowywał się do zabójstwa na tle rasistowskim, poinformowała lubelska prokuratura. Na jej wniosek sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Zatrzymany wyszukiwał w sieci nagrania związane z torturami i miał nakłaniać inną osobę do wspólnego dokonania zabójstwa. O podejrzanym zachowaniu 21-letniego Ukraińca poinformowały policję władze uczelni zaalarmowane przez studentów.
13: Przy mężczyźnie policjanci ujawnili nóż, a w miejscu zamieszkania dalsze dwa
4: dwa specjalistyczne noże przystosowane do rzucania do przedmiotów. Nadto w jego telefonie oraz w komputerze ujawniono filmiki, z których jednoznacznie wynika, że interesował się przemocą.
12: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Zatrzymany usłyszał zarzut czynienia przygotowań do zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Obawy, że korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji może źle wpływać na nasze własne możliwości, może być uzasadnione.
13: Naukowcy z Uniwersytetu w Berkeley pokazują, że zaledwie 10 minut korzystania z narzędzi AI może znacząco obniżyć naszą zdolność do wytrwałej pracy nad trudnymi zadaniami.
12: W studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu. Jak silny jest ten efekt?
13: Zaskakująco silny. Pokazały to wyniki eksperymentów z udziałem ponad 1200 osób. W jednym z nich grupa miała rozwiązać 15 zadań z ułamków. Część mogła korzystać z ChatGPT, część musiała radzić sobie sama. Początkowo osoby korzystające z AI szybciej i trafniej rozwiązywały zadania, jednak gdy po 12 pytaniach badacze odebrali im dostęp do AI, efekt był natychmiastowy. Liczba poprawnych odpowiedzi gwałtownie spadła, a uczestnicy zaczęli pomijać kolejne pytania. Podobny schemat powtórzył się przy zadaniach z czytania ze zrozumieniem. Potwierdza się, że sztuczna inteligencja, oferując gotowe rozwiązania, szybko zabiera motywację do samodzielnego myślenia. Wezwanie, by się przed tym chronić, łatwiej powtórzyć niż realizować.
12: Grzegorz Jasiński, dziękujemy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzeniach Hunter.
5: Nowy tydzień, nowe rozdanie w pogodzie. Dziś do końca dnia na ogół pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przypominam, kilka kropel deszczu tu i ówdzie może spaść. 12 stopni na termometrach, ale niestety temperatura odczuwalna za sprawą wiatru, który dmucha dzisiaj umiarkowanie z zachodu i północnego zachodu, o kilka stopni niższa. Jutro w ciągu dnia w Częstochowie, Kłobucku czy Olsztynie do 12 stopni na termometrach.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzeniach Hunter.
5: Za nami już godzina 14 w naszym programie popołudniowym. Wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Rin McCoy, Come and Get Your Love. Teraz Marisa będzie pięknie za chwilę, potem także Rod Stewart. Można zrobić głośniej.
10: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Radiu Ra przegląd wydarzeń ciekawych. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza na spotkanie z opowieścią o tym, co zabieramy ze sobą, wybierając się w drogę. O 18:00 w placówce przy Ogińskiego zaplanowano wydarzenie Bagaż Podręczny. To będzie spotkanie z teatrem, obrazem i opowieścią o tym, co nosimy ze sobą, niezależnie od kierunku podróży. Na scenie zobaczymy Karola Czajkowskiego, Sylwię Warmus, Martę Kotaszewską i Dominikę Janel. Za obraz odpowiada Patryk Cichoń, a za produkcję i realizację Robert Sękiewicz. Wstęp jest wolny, Radio Jura poleca.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ty nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
4: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
5: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
4: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
5: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
4: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
5: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
4: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
5: Furnipol.pl.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
8: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
9: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
10: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
17: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Tego popołudnia zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Do końca dnia sytuacja raczej się nie zmieni. Lokalnie może jeszcze słabo przelotnie pokropić. Parasol pod ręką warto mieć. Na termometrach, no, bez rewelacji, od 11 do 13 stopni Celsjusza. A w Częstochowie, Poczesnej czy Mykanowie wiatr słaby i umiarkowany z zachodu i północnego zachodu.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: No i proszę, no jest jesień, sezon na kichanie i pociąganie nosem otwarty. A może by tak zadbać o odporność? Oczywiście badania kontrolne, wizyta u lekarza obowiązkowa, szczepienia przeciwko grypie również, a do tego można dołożyć aktywność fizyczną. Mariusz Osyra rozmawiał z trenerem Patrykiem Ungieratem o tym, że regularny ruch w okresie jesienno-zimowym to jest najlepszy sposób na wzmocnienie odporności, zachowanie energii i utrzymanie świetnego samopoczucia.
1: Musimy to dostosować do swoich możliwości. Ja zawsze zalecam lekkie śniadanie, no i ten odstęp jakby od posiłku powinien być tam minimum 1,5 godziny. Dwie jednostki w tygodniu bym powiedział, że są mocno bardziej prozdrowotne, czyli one, że tak powiem, żebyśmy się po prostu poruszali, niekoniecznie mieli po tym jakieś spektakularne efekty. Od 3 do 4 jednostek w tygodniu wtedy już możemy coś więcej osiągnąć w formie jakby wizualnej naszego ciała. Są osoby, które trenują 7 dni w tygodniu nawet, chociaż nie wiem, czy jest to też dobre, bo pamiętajmy, że regeneracja ma też kluczowy aspekt w tym wszystkim, co robimy.
0: A radami dla tych, którzy stają się być aktywni, dzielił się trener Patryk Ungierat. Podpowiedzi zebrał Mariusz Osyra, a więcej o tym piszemy w naszym portalu.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
4: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
4: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
5: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
6: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
7: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
6: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
7: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy EcoOkna.
6: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
7: Profesjonalny montaż i serwis.
6: Sinbud, Częstochowa Rocha 45/47.
7: Sinbud.pl.
8: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
9: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
10: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Salon Xland zaprasza na drugą edycję targów dziecięcych. 23 i 24 października przy Krakowskiej 45. Na miejscu eksperci topowych marek pomogą Ci wybrać wózek, fotelik oraz domową wyprawkę. Specjalne oferty cenowe, których nie możesz przegapić. 23 i 24 października w Salon Xland Częstochowa, Park Handlowy Warta.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
16: Lidl, to się opłaca.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Słuchasz Radia Jura. You can

0: Radio Jura po południu, słuchajcie, mamy dla was prezenty, bilety do Filharmonii Częstochowskiej na koncert, który odbędzie się tam w sobotę o godzinie 20. Ostatni taniec, muzyka z filmu Chłopi na żywo, LUC i Rebel Babel Film Orchestra ruszają w ostatnią trasę z fenomenalną ścieżką dźwiękową z filmu Chłopi. Jeśli chcecie usłyszeć to na żywo, dzwońcie do nas w tej sprawie 34 389 8989.
1: Witam, bardzo chciałabym otrzymać bilety na sobotę do Filharmonii. Bardzo interesują mnie właśnie utwory z muzyki filmowej i bardzo chciałabym usłyszeć tą ścieżkę dźwiękową z Chłopów. Także zgłaszam się jak najbardziej. Alicja, dziękuję bardzo.
0: Właśnie tak, czekamy na kolejne telefony 34 389 89 89, a szczegółów zabawy szukajcie na naszym Facebooku.
2: Mieszkańcy północy przed kolejnymi dużymi utrudnieniami w wiadomościach Radia Jura o planowanych pracach w tej części miasta. Będzie także ważna akcja szpitala w Kłobucku. Można z lekarzami zdiagnozować dzieci pod kątem nadwagi i otyłości. O tym m.in. usłyszycie w Radiu Jura o 15. Joanna Mielibąka, polecam i zapraszam.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
4: Reklama.
5: Wjeżdżaj na Drift Festival do M1 w Częstochowie. 17 i 18 października. W sobotę przejazdy Drift Taxi dla publiczności i ogniste pokazy. W niedzielę walka o tytuł najlepszego driftera. Tu są emocje na najwyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Po reklamie.
0: Godzina 15 na zegarach, poniedziałek w kalendarzach, czas na wiadomości.
2: Joanna. nami Limonka. Zapraszam, kierowcy, uważajcie na częstochowskich drogach. W wielu miejscach trwają prace, są też zmiany w organizacji ruchu. Jeżeli tylko pogoda będzie pozwalać, drogowcy będą prowadzić remonty, zapowiada rzecznik Maciej Hasik. Uważajcie na lokalnych i osiedlowych trasach. Mieszkańcy północy są właśnie przed kolejnym dużym remontem i uwaga, pojawiają się utrudnienia, bo ekipy wkraczają na dużą miejską arterię.
4: Tam na odcinku od okolic oczyszczalni ścieków do skrzyżowania z ulicą Komornicką trwają prace budowlane. Koniec robót nastąpi tam w przeciągu kilku tygodni. Koszt to około 640 tysięcy złotych. Ważne lokalnie zadania są także podejmowane w ramach bieżącego utrzymania daków. Ulica Lenartowicza też jest miejscem pracy. Kierowców operujących częściej na przeciwnym biegunie Częstochowy ucieszył zapewne niedawno ukończony remont na wierzchni ulicy Dmowskiego. To ważny łącznik drogowy na tyłach jednego z największych centrów handlowych w mieście, na pograniczu dzielnic Północ, Tysiąclecie i Kiedrzyn.
2: Śledźcie bieżące komunikaty, aby uniknąć stania w korkach, a jeszcze w październiku start robót drogowych w sąsiednim do północy Kiedrzynie. O zmianach na drogach będziemy na bieżąco informować w Radiu Jura.
19: Twoje sprawy.
2: Lepiej zapobiegać niż leczyć. Diagnostyka dzieci z nadwagą i otyłością prowadzi szpital w Kłobucku, bo ważne jest obserwowanie ich rozwoju oraz regularna ocena masy ciała i wzrostu. Ze mną w studiu Anna Kruszewska. Powiedz, co proponuje lecznica?
20: W kłobuckim oddziale oceniane są proporcje dziecka, prowadzone są badania metaboliczne i hormonalne, USG jamy brzusznej i tarczycy. Potem z tymi wynikami zapoznaje się dietetyk. Na koniec spotkanie z psychologiem i indywidualne zalecenia dotyczące żywienia i stylu życia. Wśród polskich ośmiolatków otyłość występuje u około 15% z nich. Już w wieku dziecięcym nadmiernej masie ciała mogą towarzyszyć m.in. zaburzenia gospodarki węglowodanowej i lipidowej, podwyższone ciśnienie tętnicze czy stłuszczeń wątroby. Może ona także wpływać na samopoczucie, samoocenę i jakość życia dziecka.
2: W portalu Radia Jura przeczytacie, jak zapisać dziecko na badania i jak się do wizyty w szpitalu przygotować.
19: O tym się mówi w Częstochowie.
2: Sztuka, która przełamuje barierę milczenia i buduje wrażliwość u widza. Głos w niezwykle ważnej społecznej sprawie zabiorą dziś niepełnosprawni podopieczni środowiskowego domu samopomocy przy ulicy Rakowej, który prowadzi stowarzyszenie Daj Mi Czas. Na miejscu działa teatr, a aktorzy amatorzy zaprezentują się na profesjonalnej scenie Teatru Mickiewicza.
21: Wystawiamy sztukę o archaniołach. Ja tam wychodzę, to mogę być sobą. Ja wybucham wtedy ekspresję. Czasem gram kogoś, mogę kogoś udawać. Naprawdę fajnie.
22: A to, że zagracie na takiej dużej, profesjonalnej, zawodowej scenie, to też jest dla was ważne?
21: No jasne, to ewoluuje.
23: To jest jednak cały czas sztuka, która rozwija, pozwala się właśnie wypowiedzieć, pokazać, przełamać swoje bariery na przykład, bo to...
21: Przesadzać.
23: Adam jest akurat właśnie jednym z takich, że on jest tym moim motorem całej grupy. Wchodzi na scenę, gra.
2: Mówią Urszula Szota-Kozak oraz Adam Kubat. Zajrzyjcie wieczorem do teatru o godzinie 18. W Radiu Jura pora na doniesienia z kraju i ze świata. Z nami ponownie Tomasz Wyryński.
24: Trzy osoby, w tym dwaj policjanci, trafiły do szpitala po interwencji w Starej Birczy, niedaleko Przemyśla na Podkarpaciu. Mężczyzna, który ich zaatakował, został zatrzymany. Więcej o sprawie wie reporter Dominik Smaga. Dominiku, co dokładnie się wydarzyło?
25: Rano policjanci zostali wezwani do awantury domowej w jednym z mieszkań we wsi Stara Bircza. W jej trakcie 38-latek miał zaatakować kobietę, do której należy to mieszkanie. Jak informuje podkomisarz Karolina Kowalik z przemyskiej policji, mężczyzna zachowywał się agresywnie także wobec policjantów i zaatakował ich w czasie interwencji. Do szpitala przewieziono ranną 35-latkę i obu policjantów. Jednego z nich transportowano śmigłowcem. Agresor został zatrzymany.
24: Jeśli jest ktoś na tyle głupi, by nas zaatakować, będziemy walczyć, ale nie sądzę, aby konflikt był nieuchronny lub nieunikniony, mówił naczelny dowódca sił NATO w Europie generał Aleksiej Grynkiewicz. Na warszawskim Forum Bezpieczeństwa przedstawił on strategię, co zrobić, by zwyciężyć, gdy Rosja atakuje kraje członkowskie sojuszu. Powinniśmy ufać, że mamy takie zdolności i umiejętności, które pozwolą nam nie tylko kontrolować obecną sytuację, ale też zapanować nad każdym zagrożeniem dla terytorium i mieszkańców naszego sojuszu, zapewniał Grynkiewicz. Kolejna rządowa narada w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Premier wezwał do siebie ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz przedstawicieli służb specjalnych. Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka ujawniła, że jedną z proponowanych zmian ma być zakaz wstępu do szkół innych osób niż nauczyciele, uczniowie i czasem rodzice.
26: Uważam, że nie ma przestrzeni na osoby postronne wchodzące do szkół.
24: Szefowa MEN zapowiedziała także pracę nad nadaniem dyrektorom szkół prawa do przeszukiwania plecaków i odbierania uczniom potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów. Maksymalnie 350 tysięcy chińskich aut hybrydowych i plug-in będzie mogło trafić do Unii Europejskiej w pierwszym roku obowiązywania nowego porozumienia handlowego Brukseli z Pekinem. Unia Europejska chce w ten sposób zmniejszyć deficyt handlowy z państwem środka, bo przekracza on już kwotę 1 miliard euro dziennie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
0: Do końca dnia na ogół pochmurno, jeśli przejaśnienia, to w niewielkich ilościach. Przelotny deszcz tu i ówdzie może się pojawić, proszę być czujnym. 12-13 stopni na termometrach, a temperatura odczuwalna troszeczkę niższa za sprawą wiatru, który dmucha z północnego zachodu. Końcówka dnia chłodna, wieczorem temperatura spadnie do stopni 6, a nad ranem w Częstochowie, Olsztynie czy Mstowie zaledwie 3 stopnie.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
0: Godzina 15 już za nami, o tej porze pozdrowienia dla kierowców raz jeszcze i najlepsza muzyka do słuchania za kierownicą, ale i na fotelu pasażera. Lucenzo już teraz September, za chwilę Sylwia Grzeszczak i Mango też wpadnie, będzie też grupa ABBA. No to gramy.
3: Radio Jura.

0: Za dużo, za szybko, samotnie to jest hasło tegorocznej jurajskiej jesieni poetyckiej. Wydarzenie odbędzie się już po raz 22 w Janowie i to w najbliższy weekend. Poświęcone będzie poezji, literaturze i twórczości inspirowanej pięknem Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W programie turniej jednego wiersza, a także prezentacja poezji o Złotym Potoku. Program wydarzenia i zasady udziału mamy w naszym portalu na radiojura.pl i ja też taki okolicznościowy wierszyk przygotowałem. Jesień jest piękna, każdy to wie. Zobaczmy się w weekend najbliższy w Janowie.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z Twojego biznesu.
4: Dom. Chcesz się w nim czuć bezpiecznie, komfortowo i pięknie, tak jak sobie wymarzyłeś. Dlatego wybierz niezawodne drzwi wejściowe oraz bramę garażową marki Herman. Zaprojektowane z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Produkty Herman zapewnią bezpieczeństwo i wygodę na co dzień.
5: Sprawdź jesienne promocje Herman w firmie Sinbud. Gwarantujemy niską cenę bram garażowych z napędem i drzwi zewnętrznych marki Herman. Dowiedz się więcej. Firma Sinbud. Autoryzowany partner Herman zaprasza. Częstochowa, ulica Świętego Locha 45/47.
6: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
7: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
6: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
7: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
6: I przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
13: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
14: O, już zatrudniam.
15: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
0: Do końca poniedziałku na ogół pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przypominam, lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Bez rewelacji na termometrach 12 stopni powyżej zera. 12 stopni na termometrach również jutro, we środę, być może 14 stopni. I podobny wynik na termometrach w Częstochowie, Olsztynie czy Koziegłowach w czwartek i w piątek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Welcome to Central Bay. A teraz po południu odrobina poezji. Znacie taki wierszyk? Dary lasu w koszyku niesiemy, bardzo się z nich dzisiaj cieszymy. Szyszki, żołędzie i grzyby zdrowe na piękne prace są już gotowe. To prosto z przedszkola. I słuchajcie, jedną z takich prac może być zupa grzybowa. Jeżeli lubicie, ale nie wiecie, jak się zabrać za jej przygotowanie, to my przychodzimy z propozycją. W naszym przepisie na weekend pojawiła się sprawdzona receptura naszych kucharek. Do jej przygotowania prócz grzybów przydadzą się także cebula, ziemniaki, bulion i natka pietruszki. Co z tym wszystkim zrobić? Zobaczcie to na zdjęciach i czytajcie o tym na radiojura.pl. A i koniecznie dajcie znać, jak smakowało.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla Twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną Wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły Hotel Konstancja. Stancja.pl.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
5: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
5: Już robię drugą.
4: Na komputer.
5: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
5: Na komputer. Moje ty szczęście.
6: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Aliorbank albo nic.
6: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oskar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
9: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
10: Deszcz, wiatr, jesienne porządki?
11: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
12: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
11: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
12: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
11: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
12: www.traktom.pl.
11: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
13: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas! Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Dr. Materas! Teraz twój sen w stylu Italiano!
14: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
17: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Come on.
1: Proszę u nas najlepsze życzenia zdrówka przede wszystkim dla tych, którzy na świat przyszli 12 października. Gwiazdy mówią, że jesteście inteligentni i ciekawscy, szybko się uczycie i łatwo zawieracie nowe znajomości. A na liście tych, którzy urodzili się 12 października, m.in. Luciano Pavarotti, 91. rocznica urodzin, Helena Modrzejewska, 186. rocznica urodzin i Hugh Jackman, który kończy dzisiaj 58 lat. Pozdrowienia dla Wolverina.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Reklama.
4: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
5: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
2: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
3: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu Powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
10: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: Galerie realizacji i zamów dróg ścienny.
1: Po reklamie.
2: I to już godzina 16, poniedziałek, 12 dzień października, czas na wiadomości.
3: Na piątek rząd zwołuje nadzwyczajne spotkanie największych platform społecznościowych. Po ostatnich atakach nastoletnich nożowników w szkołach wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaprosił na rozmowę przedstawicieli cyfrowych koncernów Mety, Google'a, TikToka, Discorda i Telegrama. Z ustaleń służb wynika, że w ostatnich dniach w sieci pojawiły się konta, które mogą napędzać falę agresji.
4: Mamy grupy eksternistyczne, które gdzieś w jakimś stopniu razem współpracują i ten ekstremizm wykorzystywany jest do tego, żeby wzajemnie się napędzać. Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie bezpieczeństwa, tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, żeby to działanie w sieci było też zwielokrotnione i że platformy cyfrowe też odpowiedzialność, pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
3: Mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski. Tylko od wczoraj zatrzymano i sprawdzono 18 osób, które planowały bądź nawoływały do ataków. NATO to sojusz obronny skupiony na utrzymaniu pokoju. Nikt nie powinien uważać jednak, że jest to nasza słabość, mówił naczelny dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksiusz Grynkiewicz. Podczas Warsaw Security Forum amerykański dowódca przedstawił teorię zwycięstwa, czyli strategię pokonania Rosji na wypadek ataku na kraje sojusznicze. Jakub Rybski, z którym łączymy się teraz w faktach. Jakubie, co zakłada strategia NATO?
5: Chodzi o uniemożliwienie przeciwnikowi zajęcia nawet małego skrawka terytorium NATO. Wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego mają za zadanie od samego początku blokować pierwsze uderzenia ze strony Rosji. W odparciu brałyby udział siły lądowe, powietrzne, marynarka wojenna oraz cyberwojska. Będziemy prowadzić działania na ziemi, w powietrzu, na morzu, w kosmosie i cyberprzestrzeni. W ten sposób będziemy mogli zniszczyć formację wroga, który będzie pozbawiony dostaw, a dowódcy adwersarza nie będą w stanie dowodzić swoimi siłami. Powiedział generał Aleksiusz Grynkiewicz. Naczelny dowódca NATO w Europie podkreślił, że jego teoria zwycięstwa nie jest planem wojskowym, lecz wspólną wizją, jak wygrać dzięki odstraszaniu i skutecznej obronie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
2: Ciśnienie aktualnie na poziomie 1019 hektopaskali powolutku sobie rośnie, rosnąć będzie do środy. Jeśli chodzi o wiatr, ten słabo i umiarkowanie dmucha z zachodu i północnego zachodu. Jeśli chodzi o biometr, no to ten dzisiaj w Częstochowie, Kłobucku czy Blachowni jest niekorzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
2: Minęła godzina 16, skoro tak, to czas przypomnieć, kto dziś na liście solenizantów. Imieniny obchodzą Maksymilian i Witold. Wszystkiego dobrego. W prezencie od nas pocztówka dźwiękowa. Kate Ryan, Ella, już teraz Kaca i Gabriela. Za chwilę.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Brazuj Kacperczyk, wszystko czego chciałem, to jest muzyka wybrana dla Ciebie w Radiu Jura, a my dziś już informujemy, ostrzegamy. Jutro odbywać się będzie test syren alarmowych w Częstochowie. Chodzi konkretnie o urządzenie zlokalizowane przy ulicy Sabinowskiej i w ramach ćwiczeń emitowane będą dwa sygnały akustyczne. Na ogłoszenie alarmu 3-minutowy dźwięk modulowany i 3-minutowy dźwięk ciągły, który oznaczać będzie odwołanie alarmu. I uwaga, będzie to wyłącznie trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności, dlatego emitowane sygnały nie będą oznaczały rzeczywistego zagrożenia. Proszę o tym pamiętać, mieszkańcy miasta nie muszą podejmować żadnych działań. W Radiu Jura jutro będziemy Wam o tym jeszcze przypominać.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
4: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu. A dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
5: Salon X-Land zaprasza na drugą edycję targów dziecięcych. 23 i 24 października.

0: 23 i 24 października w Salon X-Land Częstochowa, Park Handlowy Warta.
1: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
2: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
3: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
4: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Hunzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
15: Wieczorem i w nocy zachmurzenie będzie zmienne, najczęściej umiarkowane i na ogół nie powinno padać. Temperatura, uwaga, na poziomie od 2 do 5 stopni maksymalnie. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu i północnego zachodu. Jutro w ciągu dnia na ogół pochmurno, ale z przejaśnieniami, nie powinno padać i na termometrach do 12 stopni. We środę w Częstochowie, Poczesnej czy Mykanowie zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i 14 stopni na plusie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel lakierni Glinny, oferującej oczyszczanie i lakierowanie metali. Biała ulica Strażacka 66.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.

0: Już w najbliższą sobotę odbędzie się Salon Poezji w Teatrze imienia Adama Mickiewicza. Start o 16:00 na scenie kameralnej imienia Iwo Galla, w tym roku pod hasłem Byle nie o miłości. W programie znajdą się utwory m.in. Haliny Poświatowskiej, Agnieszki Osieckiej, Emily Dickinson czy Adama Mickiewicza. Wyjątkowe wersy zinterpretują znane częstochowskie aktorki Agata Ochota-Hutyra i Małgorzata Marciniak. A oprawę muzyczną na pianinie zapewni Janusz Frączek. Mocno to wydarzenie polecamy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
4: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
4: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
5: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
6: Witam sąsiada, jak budowa? Może jakiegoś grilla ogarniemy?
7: Nie mam czasu, jestem umówiony w sprawie okien, potem jadę wybrać jakieś drzwi, bramę garażową i jeszcze rolety.
6: Przecież to wszystko możesz załatwić w firmie Sinbud.
7: Sinbud to autoryzowany przedstawiciel i kompleksowa oferta lidera stolarki okiennej firmy Ekookna.
6: Sinbud to bramy garażowe, rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe i duży wybór drzwi zewnętrznych.
7: Profesjonalny montaż i serwis.
6: Sinbud, Częstochowa, Rocha 45/47.
7: Sinbud.pl.
8: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
9: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
10: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
11: Hola, hola! Hotel Sonek zwoła. O sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla was mamy. Hotel Sonek i restauracja Delarte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
12: Likwidacja outletu Oscar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Oscar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
13: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwilę 17, na mnie już pora. Mariusz Ryszka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę udanej reszty poniedziałku i do usłyszenia, mam nadzieję, jutro w samo południe. Pa, pa.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa Katowicka 54.
2: Reklama.

0: wyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
1: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
2: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
1: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
2: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
1: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
3: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
8: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas! Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Dr. Materas! Teraz twój sen w stylu Italiano!
9: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Jest poniedziałek, 12 października, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
14: Kolejnych 18 osób zostało zatrzymanych w związku z ostatnią falą agresji w szkołach.
15: Informował o tym premier Donald Tusk podczas dzisiejszej odprawy z ministrami i szefami służb.
14: Przebieg spotkania śledziła nasza reporterka Magdalena Greiner.
16: Dzień dobry.
15: Magdo, policyjne patrole będą pilnować bezpieczeństwa przy szkołach także w kolejnych dniach.
16: Premier zapowiada, że szkoły będą pod specjalnym nadzorem, a działania policji dają poczucie bezpieczeństwa rodzicom, uczniom i nauczycielom. Do tej pory policjanci przeprowadzili 80 tysięcy kontroli, a od początku policyjnej akcji zatrzymano 135 osób. Stabilizuje się też sytuacja w internecie, informuje szef MSWiA.
17: Dzisiejszy dzień jest znacznie spokojniejszy od tego, co było w weekend i znacznie spokojniejszy od tego, z czym mieliśmy do czynienia w piątek. Akcja będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni.
16: Podkreślał Marcin Kierwiński. ABW informuje, że radykalnie spadła działalność rosyjskich botów, więc nie wykorzystują sytuacji, z jaką ostatnio w ostatnich dniach mamy do czynienia. Dziś zamkniętych było 10 szkół, 9 na Mazowszu i 1 w Kujawsko-Pomorskiem.
14: Pociągi przyspieszą na wielu trasach w całym kraju.
15: Będzie nowy rozkład jazdy, rekordowe czasy przejazdu między miastami i regularne odjazdy o stałych godzinach.
14: Przenosimy się na Dworzec Zachodni w Warszawie, z którego odjeżdża najwięcej pociągów w kraju.
15: Jest tam Michał Radkowski. Michale, od kiedy te zmiany?
18: Od 13 grudnia, za 2 miesiące, kolejarze wprowadzą nowy rozkład jazdy. Tym razem ma być lepiej niż kiedy wcześniej. Na tory wyjedzie rekordowa liczba pociągów Intercity.
19: W tym roku mieliśmy średnio dobowo 531. Wchodzimy już na 600 połączeń każdej doby, a dokładamy jeszcze latem kolejne 22, czyli już poziom 622 połączeń.
18: Mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Dalej, między największymi miastami pociągi będą odjeżdżać w równych odstępach czasu. Rekord Warszawa-Trójmiasto co pół godziny.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
13: Nie najgorzej wyglądał nam ten poniedziałek. Jeśli chodzi o temperaturę, to obecnie mamy od 11 do 12 stopni Celsjusza. Zachmurzenie umiarkowane do dużego na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali, a wiatr nieco silniejszy tylko w Podmuchach.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
13: Rozpoczynamy nasze popołudniowo-wieczorne spotkanie w programie Po Godzinach. Będzie dużo dobrej muzyki i trochę ciekawostek. A do godziny 22 wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk.
22: Radio Jura.

0: Dzisiaj 12 października, pozdrawiamy jeszcze jubilatów i solenizantów, wśród nich Maksymilian i Witold. Dziś obchodzimy jeszcze Dzień Kolumba w Ameryce i Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu oraz Dzień Bezpiecznego Komputera. Do tego tematu jeszcze w tej godzinie na krótko powrócimy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
2: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
4: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
7: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: Dzisiaj 12 października obchodzimy Dzień Bezpiecznego Komputera. No i tak na chłopski rozum, każdy z nas pewnie miałby na myśli to, że trzeba oczywiście mieć jakieś programy blokujące, jakieś programy antywirusowe i o to chodzi w tym dniu. No nie do końca. Tak naprawdę sam pomysł miał na celu informowanie o zagrożeniach, które płyną z sieci do nas, a przede wszystkim właśnie też i do dzieci. No i promować to bezpieczeństwo informatyczne, dlatego zwracajmy uwagę na to, jak nasze dzieciaki, no i my sami także korzystamy z internetu i z komputera, bo rzeczywiście to jest świat bardzo niebezpieczny i bardzo łatwo się w nim pogubić.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jedziesz swoim Porsche? W końcu nie musisz wyjeżdżać z Częstochowy, aby twoje Porsche miało to, co najlepsze. Partnerski serwis Porsche już w naszym mieście. Car 911. Krótkie terminy oczekiwania i co ważne, serwis bez utraty gwarancji. Kiedy profesjonaliści zajmą się twoim Porsche, ty obejrzysz nasze klasyki. Wszystko w loftowych budynkach fabryki Częstochowa. Już nie musisz jechać daleko. Partnerski serwis Porsche Car 911. 1 maja 21.
4: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
5: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
6: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
11: Za mniej!
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
13: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: pierwsza godzina naszego popołudniowo-wieczornego programu powoli dobiega końca, a punktualnie o godzinie 18 zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z Twojego biznesu.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Hola, hola! Hotel Sonex zwoła. O sobotniej imprezie przypominamy. I wraz z DJ-em Dragonem zapraszamy. 7 listopada Dzień Golonki organizujemy. I na to pyszne mięsiwo zapisy już przyjmujemy. W cenie biletu jadło, napoje i dobrą zabawę gwarantujemy. A, i na Andrzejki już zapraszamy, bo wieczór pełen wrażeń dla Was mamy. Hotel Sonex i restauracja Del Arte zaprasza. Krakowska 45, Częstochowa.
8: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Po reklamie.
0: Jest 12 października, poniedziałek, minęła 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
15: Minister edukacji Barbara Nowacka chce, żeby nauczyciele i dyrektorzy szkół mieli większe uprawnienia w kwestiach związanych z bezpieczeństwem w szkołach.
16: Weźmy przedmiot, który może być użytkowany normalnie, czyli na przykład śrubokręt, który na przykład uczeń może mieć w plecaku i mówić: mam w plecaku śrubokręt i zaraz was wszystkich zadźgam. Dyrektor nie ma prawa, jeżeli nie ma realnie poważnych gruźb, do przeszukania plecaka, do odebrania przyrządek uczeń, powie: żartowałem, to moja własność. My musimy tak zmienić przepisy, by miał tę możliwość, ponieważ były już przypadki, niestety, kiedy nauczyciele dokonywali takich interwencji i spotykali się z karami dyscyplinarnymi.
15: Usłyszał Tomasz Terlikowski.
17: Nauczyciele nie są zgodni co do tego, że taka zmiana byłaby ruchem w dobrym kierunku.
18: No ja w dalszym ciągu jestem zwolennikiem jednak procedur, prawo do kontroli ma policja, bądź wzywa się rodzica i rodzic może tutaj w tym momencie sprawdzić ten plecak dziecku.
15: Mówiła w rozmowie z naszym reporterem Alina Mańka.
17: Dyrektor szkoły podstawowej i imienia królowej Jadwigi w podpoznańskim Jerzykowie.
15: Ataki Ukrainy na centra danych Yandex w Rosji ograniczyły działanie ponad 80 platform usługowych.
17: Tak wyliczają ukraińskie media, dodając, że choć uderzenia utrudniły automatyczny ruch botów, to nie sparaliżowało to rosyjskich farm troli.
15: W Moskwie gazety piszą, że dostarczenie, wyposażenie Yandexowi, czyli największej firmie technologicznej i wyszukiwarce w Rosji, zajmie miesiące, a nawet pół roku. Za niecały miesiąc Donald Trump może stracić kontrolę nie tylko nad Izbą Reprezentantów, ale według najnowszych analiz również nad Senatem. O politycznych nastrojach za oceanem korespondent Paweł Żuchowski.
14: Dzień dobry, jak analizuje Reuters, demokraci zaczynają mieć realne szanse na zdobycie mandatów nawet w Stanach, które dotąd uchodziły za bezpieczne dla partii prezydenta. Chodzi m.in. o Iowa i Kansas, gdzie Trump zdecydowanie wygrał wybory prezydenckie. Jeszcze niedawno taki scenariusz wydawał się mało prawdopodobny. Tymczasem Donald Trump podróżuje po kraju, próbując ratować wyborcze szanse swojej partii. Problem polega na tym, że nie wszyscy republikanie chcą jego pomocy. Jak opisuje Washington Post, prezydent pojawia się przede wszystkim tam, gdzie ma silne poparcie. W bardziej wyrównanych okręgach jego obecność może kandydatom wręcz zaszkodzić.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenie Hunter.
0: Na niebie zachmurzenie duże do umiarkowanego. Temperatura oscyluje w okolicach 10 stopni Celsjusza, ciśnienie mniej więcej w okolicach 1000 hektopaskali. To może się gdzieś tam zmieniać o 1-2 hektopaskale. Jeśli chodzi natomiast o wiatr, ten na szczęście nie jest zbyt silny, jedynie w podmuchach odrobinę nieco mocniejszy.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenie Hunter.
0: To jest program Po godzinach, a do 19 między innymi dowiemy się, co odnaleziono i co odkryto 12 października 1969 roku w Beskidzie Śląskim. Do godziny 22 natomiast witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Jura.

0: Do interesującego wydarzenia doszło 12 października 1969 roku, kiedy to została odsłonięta przy okazji robót drogowych przy trasie prowadzącej z Wisły do Szczyrku jaskinia Salmopolska. Ta jest położona na zachodnich stokach schodzących z przełęczy salmopolskiej w stronę Wisły w Beskidzie Śląskim. Ma długość ponad 1 kilometra, dokładnie 1009,5 metra.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
2: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
3: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
2: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
3: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
2: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
3: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
2: Furnipol.pl.
4: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Deszcz, wiatr, jesienne porządki.
6: Odwiedź Traktom. Skorzystaj z promocji i przygotuj się na jesień już dziś.
7: Zamiatarki, odkurzacze do liści, dmuchawy i traktorki wyposażone w zamiatarki.
6: Moc, wygoda i skuteczność w każdy jesienny dzień.
7: Odwiedź Traktom. Wybierz sprzęt na jesień i skorzystaj z promocji.
6: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
7: www.traktom.pl.
6: Traktom. Z nami jesień Cię nie zaskoczy.
8: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas! Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Dr. Materas! Teraz twój sen w stylu Italiano!
9: Sprawdź, zadbaj, zapobiegaj. Już 24 października w Galerii Jurajskiej zagości Miasteczko Zdrowia i Kultury. Odwiedź nas i skorzystaj z bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami oraz porad ekspertów. A na wielki finał wyjątkowy koncert Marty Honzatko. Nie odkładaj zdrowia na później. Tego dnia zatroszcz się o siebie i swoich bliskich. Zapraszają Rotary Klub Częstochowa oraz PZU Zdrowie. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
10: Ceny paliw w górę, prąd coraz droższy. A ty wciąż możesz kupić taniej. W DrewBet trwa jesienne wietrzenie magazynów. Końcówki serii już od 37 zł za metr kwadratowy. A bogaty wybór kostki melanż znajdziesz już od 49 zł. Projekt, transport i rozładunek gratis. Po co przepłacać, skoro można zrobić porządek wokół domu i jeszcze zostawić trochę grosza w kieszeni? DrewBet Kłobuck, ulica Górnicza 1 oraz u naszych dystrybutorów. Wietrzymy magazyny, zanim jesień zrobi to za nas. Sprawdź na drewbet.pl.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
18: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Zapraszam na newsy i plotki ze świata show biznesu. Ci, którzy słuchają mnie trochę częściej, wiedzą, że zawsze po weekendzie temat jest jeden, czyli taniec z gwiazdami. I choć nie jestem wielkim fanem ogólnie tego programu, no to z zawodowego punktu widzenia obserwuję go, bo tam oprócz tańca dzieje się dużo, dużo, dużo więcej. I z tego względu właśnie też obserwuję sobie ten program na tyle, na ile mogę. No i wczoraj się działo, bo tydzień temu po występach z rodzinami lub przyjaciółmi, wczoraj musiał ktoś w końcu odpaść. No i wiemy, że z programem pożegnali się Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko, a za nami już tak naprawdę połowa tej 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Tym razem były to tańce latinoamerykańskie, a wśród tańców pojawiły się majtki Julii Wieniawy. To jest teraz numer jeden tego programu. Jak ja lubię takie ploteczki.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
6: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
18: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
19: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: To jest muzyka wybrana specjalnie dla Ciebie. U nas powoli dobiega końca kolejna godzina naszego programu Po Godzinach. Już za chwilę będzie 19, wówczas zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Jura.

0: wyższych obrotach. Drift Festival w M1 w Częstochowie.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
8: Po reklamie.
9: Mamy poniedziałek, 12 dzień października, minęła godzina 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
10: Dwie osoby zginęły w wypadku na Krajowej 9 w miejscowości Kupno na Podkarpaciu.
11: Samochód osobowy zderzył się tam z autobusem.
10: Szczegóły zna Dominik Smaga. Dominiku, jak doszło do tego wypadku?
12: 75-letnia kobieta wyjeżdżała Oplem Corsą z drogi podporządkowanej na Krajową 9. Nie ustąpiła pierwszeństwa autobusowi. Doszło do zderzenia pojazdów. Ratownikom nie udało się uratować życia kobiety kierującej Oplem. Zmarła także jej pasażerka. Nie ucierpiała żadna z 15 osób znajdujących się w autobusie.
11: Policjanci przez kolejne dni będą patrolowali okolice szkół.
10: W związku z ostatnimi aktami agresji dziś w całym kraju zamkniętych było 10 placówek.
11: W Poznaniu i okolicach mundurowi mają do sprawdzenia ponad 380 szkół.
10: Jak wyglądają takie kontrole, wyjaśniał podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
13: Te działania prewencyjno-kontrolne będą działały na zasadzie rotacyjnej. Nasza obecność będzie widoczna w ramach także patroli doraźnych. Będziemy kontrolować rejon przyległy, będziemy wchodzili także do szkoły, ale nie będziemy tutaj stali 24 godziny na dobę. Główne nasze działania będą skupiały się w momencie funkcjonowania tych placówek. Oczywiście w tak dużym mieście policjanci mają bardzo dużo pracy, jednak bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, podkreślę to jeszcze raz, jest dla nas priorytetem.
11: W związku z zagrożeniem atakami w szkołach do tej pory zatrzymano już 135 osób.
10: O dzisiejszej Nagrodzie Nobla.
11: Michał Zieliński zwraca uwagę, że przyznano ją badaczom, którzy przypominają w swoich pracach, że ekonomia jest nauką społeczną.
14: Tak, nauką korzystającą z narzędzi nauki ścisłej, ale biorącą pod uwagę to, że siłami wpływającymi na mechanizmy gospodarki jest jednak suma decyzji ludzi, jednostek z ich emocjami, odruchami, nawykami i wiedzą. Nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla trafiła do amerykańskich ekonomistów Roberta E. Holla oraz Michaela Woodforda. Uhonorowano ich za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji, czyli upraszczając, za obserwację, że stabilizowanie całej gospodarki polega w dużym stopniu na zarządzaniu oczekiwaniami jednostek tworzących społeczeństwo. Moje badania skoncentrowane są m.in. na tym, że władze państwowe nie powinny postrzegać działań na rzecz stabilizacji jako zadania dla ludzi, którzy sobie zmieniają parametry gospodarcze w sposób niezależny od tego, jak ludzie tworzący gospodarkę te zmiany odbierają. Mówi Michael Woodford.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzeniach Hunter.
9: Na niebie zachmurzenie duże do umiarkowanego i choć już nieba tak dobrze nie widać, bo mamy wieczór, to jednak dobrze widać to, co na termometrach, a tam w okolicach 10 stopni Celsjusza. Nie wieje słaby wiatr, jedynie w podmuchach nieco silniejszy, a ciśnienie od 1000 do 1200 hektopaskali.
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzeniach Hunter.
9: Słuchacie programu Po godzinach, a do 20 między innymi będę mówił o herbacianym szpiegu prosto z Anglii oraz o tym, ile może być warta kanadyjska jednocentówka. Do 22 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
8: Radio Jura.

0: krajów będzie dotyczyła teraz ta ciekawostka, bowiem w XIX wieku Brytyjczycy wysłali specjalnego agenta do Chin, botanika Roberta Fortune, który miał wykraść tajniki produkcji herbaty. Mężczyzna ogolił głowę, założył chiński strój, no i doczepił sobie warkocz, po czym podawał się za urzędnika z odległej prowincji. Z Chin udało mu się wywieźć tysiące roślin i nasion herbaty, które po prostu miały pomóc Brytyjczykom uniezależnić się od chińskich dostaw, które były wtedy bardzo kosztowne. A Brytyjczycy już bardzo, bardzo potrzebowali więcej herbaty.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dzień dobry.
5: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
4: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
5: Interesujące, ale co to?
4: Lokata banku pocztowego.
5: Biorę.
4: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie.
13: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

My Polacy bardzo lubimy herbatę, choć wydaje mi się, że kiedyś piliśmy jej więcej. Oczywiście tak samo dużo piją jej w Indiach, Chinach czy Wielkiej Brytanii. No i właśnie tych dwóch krajów

0: To będzie informacja nie tylko dla numizmatyków, bo ci oczywiście doskonale wiedzą, że wszelkiego rodzaju monety, szczególnie te wycofane już z obiegu, mogą zyskać naprawdę bardzo dużą wartość. Oczywiście zależy to od stanu danej monety, no i od rocznika, w jakim to została, albo w którym to została wyprodukowana. I tak też jest z jednocentówką z Kanady. Jeśli byliście kiedyś w Kanadzie, albo ktoś wam przysyłał takie właśnie prezenty, no to możecie spojrzeć szczególnie na rocznik, bowiem w 2012 roku kanadyjska mennica państwowa przestała emitować monety o nominale 1 centa kanadyjskiego, a rok później wycofano je z obiegu. No i dzięki temu teraz, posiadając taką monetę, możemy zarobić. Oczywiście te popularne nie są zbyt drogie, od złotych 50 do 3 zł, no ale są też takie, które mogą kosztować nawet do 60 zł. Zatem poszperajcie w swoich zbiorach numizmatycznych, może gdzieś się coś takiego zaplątało z Kanady.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jak ty to robisz, że codziennie wydajesz mniej na zakupy?
5: Wybieram produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa.
6: Codziennie taniej, ale czy na pewno dobrze?
5: Dobra jakość i rozsądna cena mogą iść w parze. Sprawdź sam. Poznaj produkty marki Codzienny w Społem Częstochowa
6: i przekonaj się, jak łatwo oszczędzać każdego dnia.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
10: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
11: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Słuchacie programu Po Godzinach. Już niebawem wybije godzina 20. Wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla Twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną Wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły Hotel Konstancja. Stancja.pl.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: Po reklamie.
0: Jest poniedziałek, 12 października i godzina 20. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
6: Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch obywateli Turcji, którzy mieli podpalić stację Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, to Rosja stoi za pożarem naziemnej stacji łączności satelitarnej, do którego doszło pod koniec września.
7: Nie mamy żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby i warto tutaj dodać do tego, że coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym. Nigdy nie sięgają po swoich własnych obywateli. Mieliśmy kilkudziesięciu obywateli Ukrainy, którzy podejrzani, aresztowani, osądzani, wydalani, byli związani z aktami dywersji.
6: Leon XIV odwołuje wszystkie audiencje do 20 października. Jutro przed południem papież przejdzie w poliklinice Gemelli operację usunięcia guzka z płuca. Zmianę wykryto podczas rutynowej kontroli. Jak zapewnia Watykan, jest w początkowej fazie. Brytyjczycy po raz kolejny udowodnili, że potrafią zmienić najprostszą podwórkową zabawę w wydarzenie o randze międzynarodowej. W hrabstwie Northamptonshire odbyły się doroczne Mistrzostwa Świata w kasztanach.
8: Zasady są dziecinnie proste. Zawodnicy stają naprzeciwko siebie i uderzają kasztanem zawieszonym na sznurku w kasztan przeciwnika. Wygrywa ten, kto pierwszy całkowicie roztrzaska broń rywala.
9: There must be an element of skill involved.
8: To wymaga umiejętności i nie polega jedynie na szczęściu, mówi jeden z organizatorów turnieju. Tegoroczną absolutną mistrzynią świata została 28-letnia Frankie Hooper. Nie dała żadnych szans zwycięzcy kategorii męskiej, rozbijając jego kasztan i zgarniając najważniejszy puchar w tym absolutnie osobliwym sporcie.
6: Sport idealny dla każdej jesieniary. A o zawodach z Londynu informował nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
0: Na termometrach od 8 do 10 stopni Celsjusza, na barometrach w okolicach 1000-1002-3 hektopaskali. Wieje słaby wiatr, nieco mocniej może powiać od czasu do czasu w porywach, ale to nie są jakieś mocne zrywy, co najważniejsze, bez opadów.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
0: Słuchacie programu Po godzinach. Do 21:00 dowiemy się m.in. komu i dlaczego burak smakuje jak ziemia oraz jak prezydent Abraham Lincoln wygrał pojedynek, zanim się jeszcze rozpoczął. Do 22:00 witaj, zapraszam, Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Jura.

0: Choć mamy już późną porę, to jednak na kolację zjeść na przykład gotowanego buraka możemy, bo nie powinien nam w niczym zaszkodzić. No chyba, że gdy jemy buraka, czujemy się jakbyśmy jedli ziemię. I nie żartuję, bo niektórym buraki właśnie smakują jak ziemia i nie jest to wyłącznie kwestia wyobraźni, bowiem, uwaga, zawierają geosminę, czyli taką substancję odpowiedzialną również za ten charakterystyczny zapach wilgotnej gleby po deszczu. I niektórzy ludzie są po prostu na niej bardziej wrażliwi niż inni, dlatego niektórym będą smakowały buraczki, czując smak buraczków, a inni będą czuli jednak smak ziemi. Ciekawy jestem, jak jest z ćwigłą.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
4: Wymarzone wnętrze zaczyna się od dobrego pomysłu. A dobry pomysł potrzebuje fachowego wykonania. Wybierz Kosowski Meble. Meble na wymiar. Dopasowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń 697 056 155 697 056 155 lub odwiedź stronę www.kosowski-meble.pl.
5: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
6: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
7: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
12: Noż do stu.
11: Nie do stu, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
14: Blik.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
17: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
18: Za mnie!
19: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
20: Pokaż!
19: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
20: A ile tych linii?
19: Giga!
20: No to będzie Giga Challenge.
21: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
22: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od Sen.
23: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Jednym z moich ulubionych powiedzeń i takich pytań jest, co robić, żeby nic nie robić, a zarobić. Tym razem możemy powiedzieć, co zrobić, gdy jesteśmy wywołani i wyzwani na pojedynek i go poniekąd wygrać, nie rozpoczynając go jeszcze. Otóż w 1842 roku Abraham Lincoln został wyzwany na pojedynek i mając prawo wyboru broni, wskazał ogromne pałasze kawaleryjskie. To takie wielkie szpady. Według znanej relacji przed walką ściął mieczem gałąź wysoko nad głową przeciwnika, demonstrując swoją przewagę wynikającą po prostu ze swojego wzrostu. No w związku z tym przeciwnik stwierdził, że jednak rezygnuje z pojedynku.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Jest popołudniowo-wieczorny program po godzinach i to jest też moment, aby przypomnieć Wam, że już za chwilę będzie godzina 21 i wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
2: Po reklamie.
0: Minęła godzina 21. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
11: Po przekazaniu zatrzymanych do Polski dwaj obywatele Turcji mają usłyszeć zarzuty dotyczące sabotażu i dywersji na zlecenie obcego wywiadu. Jak mówiliśmy w faktach, na terenie Niemiec tamtejsze służby zatrzymały mężczyzn, którzy pod koniec września mogli podpalić stację Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Na konferencji prasowej ministrów i szefów służb była Magdalena Greiner.
12: Tak, dobry wieczór.
11: Dobry wieczór, Magdo. Za mężczyznami zostały wystawione listy gończe i europejskie nakazy aresztowania.
12: I to one były podstawą do dzisiejszego zatrzymania. Polskie służby ustaliły i odtworzyły przygotowanie i ucieczkę sprawców z miejsca zdarzenia. Zabezpieczyły nagrania i zebrały materiał dowodowy. Wystąpiły też do sądu o areszt dla sprawców, obywateli Turcji. Jak mówił szef polskiej policji, komendant Marek Boroń, wszystkie dowody jasno wskazują na dywersję.
13: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców. Wiemy, jak się poruszali, wiemy, kiedy przyjechali do Polski i wiemy, kiedy z tej Polski zostali ewakuowani.
12: Niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję, czy mężczyźni pozostaną w niemieckim areszcie, i 90 dni na decyzję o ekstradycji. Służby nie wykluczają, że zaangażowanych w ten akt dywersji na zlecenie Rosji jest więcej, ale bezpośrednich sprawców podpalenia było dwóch.
11: 90% szpitali powiatowych w Polsce zakończyło ubiegły rok stratą, a ich kondycja finansowa stale się pogarsza, alarmują samorządowcy i zarządzający placówkami z województwa śląskiego. Spotkali się dziś z dyrekcją NFZ-u w Katowicach, domagają się pilnych działań.
14: Reforma ochrony zdrowia, a może źle to odczytujemy, ma polegać na tym, że NFZ nie ma środków finansowych i dostosowuje teraz ochronę zdrowia do obecnego budżetu. Tak naprawdę kosztem samorządów.
15: Jeżeli szpitale powiatowe są skazane na śmierć, bo może ich jest za dużo, może są niepotrzebne, ja się nigdy pod tym nie podpiszę, to niech to jest śmierć bezbolesna. My obecnie jesteśmy zagładzani. Jest to śmierć przez zagłodzenie.
12: Czego dotyczy ten apel, który został tutaj dzisiaj podpisany przez samorządowców?
16: Ja bym to ujął chyba w takim zdaniu, że jeżeli chcemy leczyć pacjentów, to przede wszystkim powinniśmy uleczyć ten system.
11: Mówili Marta Nowacka, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, oraz starosta mikołowski Mirosław Duży i prezydent Chorzowa Szymon Michałek. Rozmawiała z nimi Anna Kropaczek. Gdańscy radni dali zielone światło utworzenia metropolii 61 pomorskich samorządów. Nowy związek ma ruszyć od stycznia przyszłego roku pod nazwą Gdański Związek Metropolitalny i dysponować setkami milionów złotych na wspólny transport i inwestycje. Metropolię musi jeszcze formalnie powołać rząd.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
0: Zapraszam na naszą wydłużoną prognozę pogody dla Częstochowy i okolic. Nocka zapowiada nam się niestety chłodniejsza, z temperaturą najniższą w okolicach 5 stopni nad ranem. W nocy bez opadów, zachmurzeniem umiarkowanym. Jutrzejszy dzień rozpocznie się także bez opadów i także z zachmurzeniem umiarkowanym. W ciągu dnia temperatura maksymalnie w okolicach 11 stopni Celsjusza. Po południu przyjdzie nawet do nas trochę więcej słońca, a ciśnienie lekko wyższe niż dzisiaj, gdzieś mniej więcej 1004-1005 hektopaskali. Jutro będziemy mieli także słaby wiatr.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911, partnerski serwis Porsche w Częstochowie, ulica 1 Maja 21.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness, Xtreme Fitness Gyms.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzenia Hunter.
0: Słuchacie programu Po godzinach do 22. Zostawiam Was z dużą porcją muzyki, ale o 21.45 zapraszam na podsumowanie wydarzeń dnia. A do 22.00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
18: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do Graczy Drapaczy.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura zaczynamy podsumowanie wiadomości z poniedziałku 12 października. Przed weekendem, po tragicznych wydarzeniach w szkołach na terenie kraju, wystraszeni rodzice w dużej mierze nie puścili swoich dzieci na zajęcia, inni odprowadzali swoje pociechy pod drzwi placówek. Dyrektorzy alarmowali, że większość uczniów nie przyszła na lekcje. Takie sygnały płynęły zarówno z Liceum Mickiewicza czy Częstochowskiego LO imienia Biegańskiego. Tak było też w podstawówkach. Będą potrzebne dalsze działania na rzecz bezpieczeństwa, współpracy z rodzicami i pedagogami oraz przy udziale służb.
1: Na pewno my będziemy starali się i będziemy odpowiadać wspólnie z pedagogami i psychologami szkolnymi na te problemy, które pojawią się wśród dzieci, bo ta sytuacja na pewno też dotknęła dzieci. Na wtorek mamy zaplanowane spotkanie dyrektorów częstochowskich szkół z policją, ze strażą pożarną, a także z naszą poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Będziemy odpowiadać sobie na te pytania, które się pojawiły, a także powtarzać sobie po raz kolejny wszystkie procedury, bo szkoły są gotowe.
0: Deklarował wiceprezydent Łukasz Pabiś, odpowiedzialny za częstochowską oświatę. W rejonie szkół zaktywizowano patrole mundurowe i w cywilu, policjantów, strażników miejskich, jak i straży granicznej. Wzmożona czujność na pewno zostanie zachowana, ale uczniowie nie będą świadomi wielu prowadzonych działań. Włączyły się bowiem też jednostki policji zajmujące się cyberprzestępczością, internetową dezinformacją i hejtem w sieci.
1: Reakcje w zasadzie na większość zagrożeń, które może się pojawić, te procedury cały czas trzeba przypominać. Natomiast ja apeluję, żebyśmy korzystali ze sprawdzonych źródeł, ze źródeł wiarygodnych. Jakie to są źródła? Przede wszystkim informacje, które są dystrybuowane przez organ prowadzący, czyli Urząd Miasta Częstochowy. To są informacje, które są dystrybuowane przez dyrektorów szkół, choćby za pośrednictwem dziennika elektronicznego, strona naszego śląskiego kuratorium oświaty i strony służb, które na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo.
0: Czy nasza młodzież w szkołach w Częstochowie może czuć się bezpiecznie?
1: Cały czas jesteśmy w kontakcie ze służbami. Nie mogę mówić chyba o szczegółach tych działań operacyjnych, które są prowadzone, natomiast myślę, że możemy czuć się bezpiecznie. Policja czuwa, służby czuwają, informacje pojawiają się w przestrzeni publicznej o zatrzymaniach kolejnych uczniów, którzy pozwalali sobie na niewybredne komentarze pod kątem nauczycieli albo grozili na grupach WhatsAppowych. Tutaj apel też do naszych uczniów, do młodzieży. Pamiętajcie, że w internecie nikt nie jest anonimowy.
0: Dodaje Łukasz Pabiś, zastępca prezydenta miasta Częstochowy. Znamy wyniki najnowszej edycji budżetu obywatelskiego i wracamy do kontrowersji w sprawie licznych dzielnicowych pikników na rzecz zwierząt. Już w poprzedniej edycji wywołały żywą dyskusję i falę komentarzy wśród mieszkańców. Każdy piknik kosztuje prawie 65 tysięcy złotych, co nie przekłada się na faktyczną pomoc dla schroniska.
2: Nie możemy, bazując na uchwale w sprawie budżetu obywatelskiego, w jakikolwiek sposób nie dopuścić takiego zadania do głosowania. Ono spełnia wszystkie kryteria określone w uchwale. Nie ma w budżecie obywatelskim możliwości do tego, żeby decydować subiektywnie o tym, czy coś jest fajne i warto to dopuścić do głosowania, czy nie. Musimy się opierać tylko i wyłącznie na tym, co jest napisane w uchwale.
0: Tłumaczy w odpowiedzi na nasze wątpliwości Justyna Głąb z Urzędu Miasta. Propozycje festynów zgłoszone w każdej dzielnicy, łącznie na prawie 1 300 000 złotych, mają wspólną nazwę. Gramy razem ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, festiwale i koncerty w dzielnicy. Znów 10 z 20 proponowanych zadań doczeka się realizacji. Pikniki zawitają do dzielnic Błeszno, Gnaszynka, Wodrza, Mirów, Ostatni Grosz, Północ, Raków, Śródmieście, Trzech Wieszczów, Wyczerpy, Aniołów i Zawodzie Dąbie.
3: Czy miasto przygląda się realizacji tych pikników, a jednocześnie weryfikuje, czy korzysta na tym schronisku?
4: Są to imprezy związane z promocją adopcji zwierząt ze schroniska. Pewnie zasadne jest pytanie, czy nie lepiej było tych środków, które idą na organizację tego typu imprez, przeznaczyć bezpośrednio na schronisko. No rozumiem, że to jest też pewien element dodany do organizacji takiego po prostu dzielnicowego pikniku. Mieszkańcy, jeżeli nadal chcą głosować na tej imprezie, to znaczy, że w jakiś sposób akceptują taką formę.
0: Mariusz Osyra dopytywał rzecznika w magistracie Włodzimierza Tutaja. Połowa z 20 zaproponowanych pikników dzielnicowych zyskała przychylność w głosowaniu i w kolejnym roku doczeka się realizacji, co oznacza przeznaczenie ponad 640 tysięcy złotych na ich organizację. Radni w tej sprawie sprawie składali interpelację, gdyż schronisko przy ulicy Gilowej nie jest inicjatorem tych imprez ani nie otrzymuje z nich bezpośredniego wsparcia. W magistracie dopytujemy, czy zadanie nie budzi wątpliwości urzędników.
2: Jeżeli zadanie jest zgodne z prawem, wydarzenie kulturalne, koncert, jest to zadanie własne gminy, jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, nie mamy po prostu możliwości do tego, żeby takich zadań nie dopuszczać. Są wybierane do głosowania, to mieszkańcy na te zadania głosują, to my tutaj jako urząd nie mamy nic do powiedzenia, czy one zostaną wybrane przez mieszkańców, czy nie zostaną. W tym roku tych zadań, mimo tak kontrowersji związanych z nimi, burzy medialnej, która się dzieje w przestrzeni publicznej, 10 z tych projektów będzie realizowanych w przyszłym roku.
0: Dodaje Justyna Głąb z referatu, który prowadzi budżet obywatelski. Temat jest znany, ma być większa kuratela nad realizacją zadania, ale być może zasadna byłaby też większa transparentność. Wydział nie ujawnia, kto jest inicjatorem dzielnicowych pikników. Realizacją zajmują się jednak osoby powiązane z samorządem. W ten sposób promują adoptowanie bezdomnych zwierząt.
4: Promocja adopcji, mimo że nie jest to związane z przekazywaniem bezpośrednio środków na rzecz schroniska. Jeżeli chodzi o ten proces organizacyjny, to z tego, co udało mi się dowiedzieć, ma być weryfikowana kwestia właśnie organizacji tego poprzez większy nadzór ze strony Wydziału Merytorycznego i poprzez konkurs ofert. W poprzednich latach było to zadanie przekazywane do realizacji poprzez Miejski Dom Kultury. Mamy nadzieję, że to pozwoli uniknąć większych kontrowersji. Może ten szyld dawać takie wrażenie uczestnikom, że środki w całości są przeznaczane na schronisko.
0: Sprawę podsumowuje Włodzimierz Tutaj, rzecznik magistratu. Uniwersytet Jana Długosza czeka przedterminowe wyłonienie nowych władz. Dotychczasowy rektor oficjalnie złożył rezygnację z funkcji szefa UJD po tym, jak w marcu 2025 roku został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i zawieszony w jego obowiązkach. Jego zadania przejął prorektor do spraw nauki i badań naukowych profesor Bogusław Przywora. Od kilkunastu miesięcy jest osobą pełniącą obowiązki rektora. O oficjalne oświadczenie pytał w siedzibie przy ulicy Waszyngtona Mariusz Osyra.
3: Będą przedterminowe wybory władz w Uniwersytecie Jana Długosza.
5: Rektor, profesor doktor habilitowany Janusz Kapuśniak zrezygnował z funkcji rektora Uniwersytetu. W wydanym oświadczeniu profesor poinformował, że postępowanie prokuratorskie od ponad półtora roku uniemożliwia mu pełnienie funkcji rektora. No i jednocześnie po uzyskaniu informacji o sytuacji finansowej Uniwersytetu podjął decyzję o rezygnacji z funkcji rektora.
0: Potwierdza Marek Makowski, rzecznik Uniwersytetu w Częstochowie. Całe środowisko akademickie z uwagą śledzi teraz kalendarz działań Senatu Uczelni, który wyznaczy datę przyspieszonych wyborów, a w kuluarach ruszyła już giełda potencjalnych kandydatów.
3: Jak wygląda procedura, kiedy poznamy nowe władze?
5: Na to pytanie jeszcze dokładnie nie potrafię odpowiedzieć. Uczelniane Kolegium Elektorów zajmie się przeprowadzeniem wyborów na uczelni. No i myślę, że w najbliższych miesiącach poznamy imię i nazwisko nowego rektora.
0: Dodaje dla Radia Jura rzecznik Marek Makowski. Transport w Częstochowie ma być nie tylko nowoczesny, ale i zielony. Miejski przewoźnik dopina kluczowe inwestycje, a my śledzimy postępy w MPK. Pod koniec września 2026 roku spółka podpisała umowę na budowę nowej hali technicznej przeznaczonej do obsługi i napraw autobusów o napędzie elektrycznym. To kolejny krok po sfinalizowaniu przetargu na 4 nowe elektryki oraz dotacji na zakup ponad 60 ekologicznych pojazdów.
6: Dobre informacje na temat historycznej realizacji, którą przesądziło uzyskanie dofinansowania z unijnego programu Phoenix. Wartość projektu 24,9 miliona złotych. Dofinansowanie 16 milionów złotych. Na zakup 64 zeroemisyjnych autobusów dla częstochowskiego MPK, które dotrą do naszego miasta najpóźniej w przeciągu 2 lat. Ważny krok w rozwoju zeroemisyjnej komunikacji w Częstochowie.
0: Jak mówi rzecznik Maciej Hasik, dzięki nowej infrastrukturze serwisowej i rozbudowie floty komunikacja miejska w Częstochowie stanie się jeszcze bardziej ekologiczna oraz komfortowa. Postępy tej inwestycji będziemy śledzić w Radiu Jura. A teraz o tym, co nowego w barwach włókniarza. Biało-zieloni zyskują wzmocnienie na nadchodzący sezon, a do Częstochowy wraca dobrze znany kibicom sportowiec. Chronoplast Włókniarz Częstochowa uzgodnił szczegóły współpracy z Nikolajem Klintem, co oznacza, że w najbliższym okienku transferowym duński żużlowiec podpisze kontrakt z klubem na sezon 2027. Zawodnik, który ścigał się z lwem na piersi już w sezonie 2016, wraca do nas nie tylko jako sprawdzony i ambitny sportowiec, jak Jak podkreśla prezes Jakub Michalski, Duńczyk zapewne wniesie nową wartość do częstochowskiej drużyny. Trzymamy za to kciuki, na tym kończymy podsumowanie wiadomości z poniedziałku 12 października. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia.
7: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: Na zegarach wybiła godzina 22. Zapraszam na ostatnie już dzisiaj wydanie wiadomości.
5: O opóźnieniu dostaw pocisków do systemów Patriot poinformował dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak dodał, że mogą się też pojawić opóźnienia w realizacji dostaw systemów HIMARS. Powodem są inne zobowiązania Stanów Zjednoczonych.
6: Jest to bardzo widoczne w obszarze pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Ich dostawy na pewno się opóźnią, mówił generał Ireneusz Nowak. Systemy Patriot odgrywają kluczową rolę w powstającym polskim systemie obrony powietrznej w ramach programu Wisła. Przemyska prokuratura ma kolejne wyniki badań nożownika, który we wrześniu na terenie opactwa w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Dominik Smaga. Dominiku, co dokładnie wykazały badania?
7: We krwi pobranej od mężczyzny nie było alkoholu ani narkotyków. Krew pobrano tuż po zatrzymaniu, a zatrzymanie nastąpiło tuż po ataku. Już wiadomo, że podczas zdarzenia mężczyzna był trzeźwy, a czy poczytalny, o to prokuratura zapyta biegłych dopiero pod koniec śledztwa. Na razie przesłuchuje świadków i czeka na informacje z Ukrainy, którą prosi o przesłuchanie matki nożownika i przekazanie jego dokumentacji psychiatrycznej, o ile takowa istnieje. Na razie mężczyzna jest w szpitalu psychiatrycznym, tam usłyszał zarzuty, przyznał się, ale odmówił składania wyjaśnień.
5: Największa na świecie firma księgowa Deloitte pomagała w ukrywaniu majątku rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza, byłego właściciela klubu piłkarskiego Chelsea London. Wynika to z ustaleń BBC. O jakiej skali mowa? To pytanie kierujemy do korespondenta w Londynie, Bogdana Frymorgana.
8: Łącznie 672 miliony dolarów to wartość superjachtów, rezydencji i prywatnych odrzutowców, które po prostu zniknęły z kont spółki Abramowicza. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że księgowi nie tylko akceptowali sfałszowane dokumenty, ale także doradzali rosyjskiemu miliarderowi, jak uniknąć podatków. Prawnicy Abramowicza kategorycznie odpierają zarzuty, twierdząc, że ich klient jedynie korzystał z porad profesjonalistów. Były właściciel londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea mieszka obecnie w Turcji, gdzie chroni się przed zachodnimi sankcjami. Zamrożone na wyspie Jersey aktywa Abramowicza warte są ponad 7 milionów dolarów.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzeniach Hunter.
4: Zapraszam na naszą wydłużoną prognozę pogody dla Częstochowy i okolic. Nocka zapowiada nam się niestety chłodniejsza, z temperaturą najniższą w okolicach 5 stopni nad ranem. W nocy bez opadów, zachmurzeniem umiarkowanym. Jutrzejszy dzień rozpocznie się także bez opadów i także z zachmurzeniem umiarkowanym. W ciągu dnia temperatura maksymalnie w okolicach 11 stopni Celsjusza. Po południu przyjdzie nawet do nas trochę więcej słońca, a ciśnienie lekko wyższe niż dzisiaj, gdzieś mniej więcej 1005 hektopaskali. Jutro będziemy mieli także słaby wiatr.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Car 911. Partnerski serwis Porsche w Częstochowie. Ulica 1 Maja 21.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sieci klubów fitness Extreme Fitness Gyms.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoserwis Zajdel, oferujący sprzedaż opon i bezłyżkową wymianę na urządzeniach Hunter.
4: I tak dobiegł końca nasz program Po godzinach. Za uwagę dziękuję dziś Wojtek Bednarczyk, ściskam i pryskam i do usłyszenia jutro, punktualnie o godzinie 17. Spokojnej nocy.
0: Radio Jura.

0: Reklama. A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
1: Pokaż.
0: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
1: A ile tych linii?
0: Giga.
1: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Giga linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.